0: kalendarzach. Wtorek to drugi dzień czerwca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
1: To była tragiczna noc dla mieszkańców Kijowa, Dnipra i Charkowa. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak z wykorzystaniem rakiet i dronów. Według burmistrza Kijowa Witalia Kliczki w stolicy płonął co najmniej dwa budynki mieszkalne, w tym 9-piętrowy blok. Poważnie uszkodzony został także 24-piętrowy wieżowiec, gdzie pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Według najnowszych informacji co najmniej jedna osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. Jeszcze tragiczniejszy bilans odnotowano w Dnieprze. Według władz obwodowych zginęły tam co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. W Charkowie z kolei liczba rannych wzrosła do 10. Wśród poszkodowanych jest 15-letnia dziewczyna. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Konkretne postulaty przekaże nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
2: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
1: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Dlaczego? Z tymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
3: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na Pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed nami kolejny czerwcowy poranek z pogodą. No, w wielu miejscach ostrzegamy mgły i zamglenia. Mogą się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, informują synoptycy. W tej chwili najcieplej w Terespolu, prawie 15 stopni. Najzimniej w Lęborku na Pomorzu 5,5 stopnia. U nas całkiem nieźle, w większości miejsc wynik dwucyfrowy. Co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? No i słońce i chmury w różnych proporcjach, raczej bez opadów. Jedynie na Lubelszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura powinna przekroczyć 20 stopni, no jedynie na Podhalu delikatnie poniżej tej granicy. Ciśnienie zaczyna nam delikatnie spadać, niestety biometr nie będzie dzisiaj najlepszy.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Anna Kruszewska. To pora podsumować tematy, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Zapraszam. Starcie śmigłowca z dronem mogło być katastrofalne w skutkach, komentuje pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w czasie działań śmigłowca LPR, który leciał z pomocą ofiar wypadku na drodze Trybsz-Czarna Góra, rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, i podaje szczegóły zdarzenia.
7: Podczas podchodzenia do lądowania na miejscu tego zdarzenia pilotka zaobserwowała przelatujący pod śmigłowcem dron. Ten śmigłowiec leciał w przeciwną stronę, w związku z tym decyzja o lądowaniu lądowaniu została utrzymana. Załodze udało się bezpiecznie wylądować i udzielić pomocy osobom poszkodowanym, następnie jedną z tych osób zabrać do szpitala. Natomiast już po wylądowaniu i właśnie nasza pilotka i obecne na miejscu służby próbowały ustalić operatora tego drona. Nie było go nigdzie w pobliżu, więc to się nie udało.
6: Na szczęście dron więcej już nie zakłócał pracy ratowników i start maszyny odbył się bez żadnych przeszkód.
7: Apelujemy, by w czasie działań naszych śmigłowców, w czasie akcji ratunkowych, lądowania, startu, jak i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, nie operować dronami nad tego typu miejscem. Stwarza to zagrożenie dla załogi, dla śmigłowca, dla osób postronnych. Może być bardzo niebezpieczne.
6: Mówiła Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Tatrzańscy policjanci nie odpuszczają kierowcom quadów. W ramach wzmożonych kontroli prowadzonych w miejscach wskazanych przez mieszkańców sprawdzane są zarówno drogi, jak i tereny narażone na niszczenie przez pojazdy terenowe. W działaniach wykorzystywane są m.in. quady policyjne, samochody terenowe oraz drony. Podczas jednej z kontroli na osiedlu Rysulówka w Kościelisku funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Krakowa. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia policjanci prowadzili działania także w innych rejonach Kościeliska. Na osiedlu Rybkówka dwóch kierowców quadów ukarano mandatami za brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z kolei kontrola 5 quadów na osiedlu Butorów nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dobra wiadomość dla strażaków ochotników z gminy Krościenko nad Dunajcem. Jednostka OSP Tylka otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na prace remontowo-budowlane w strażnicy. Wsparcie pochodzi z pomocy finansowej udzielanej gminom z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie gminy. Starszy dzielnicowy z posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem podczas urlopu pomógł zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc pozbyć się balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali zatrzymać szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
8: To są wiadomości z Podhala.
6: W czerwcu znów można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mamobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mamografii w ciągu ostatnich 2 lat. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i realizowane są po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta.
8: Radio Alex poleca.
6: Tegoroczny festiwal Tatra Fest zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
9: Nasz kolejny dystans Tatra Fest bieg na 68 km, biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, m.in. sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na Krokiew, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Fest Run zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpiny Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
6: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości rozegrane zostaną zawody o Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali także wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Tatra Fest Bike. Bez barier, zmagania rowerowe skierowane do osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca. Alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy na drogach regionu zginęło 8 motocyklistów, a 77 zostało rannych. Doszło do 84 wypadków. To niepokojący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy w analogicznym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących jednośladami. 40-letni motocyklista zginął w sobotę około południa na ulicy Osiedle Oleksówki w Nowym Targu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec gminy Nowy Targ, kierujący motocyklem typu cross, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jak ustalono, motocykl, którym poruszał się 40-latek, nie był dopuszczony do ruchu drogowego.
8: Radio Alex ostrzega.
6: Uwaga, mieszkańcy Skawy. Policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na koniec Bukowina Tatrzańska, która rozwija sieć kanalizacyjną. Podpisano umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Długiej. Wartość zadania to blisko 160 tysięcy złotych. Zakończenie prac zaplanowano 19 sierpnia. Inwestycja ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz ochronę środowiska. Rower elektryczny. Przyczyną pożaru w jednym z obiektów wypoczynkowych w Czorsztynie. Jednoślad zapalił się w garażu jednego z obiektów przy ulicy Zamkowej. Po przybyciu na miejsce kolejne zastępy wsparły działania prowadzone wcześniej przez strażaków z OSP Czorsztyn. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia oraz prowadzili ich oddymianie. Do akcji zadysponowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Targu. Sytuację opanowano, zanim ogień się rozpoczął. Przestrzenił.
8: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
6: Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej, bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia. Od czerwca zmieniają się miesięczne limity dorabiania. Nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat.
10: Przypomnę, że do emerytur i rent rzeczywiście można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że są limity przychodów, a ich przekroczenie może spowodować to, że ZUS zmniejszy lub też zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tak zwani wcześniejsi emeryci i renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
6: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
0: Wszystkiego dobrego na nowy dzień. Ten dzień to wtorek, wtoreczek w Toruniu, a to jest nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i poranna kartka z kalendarza. Drugi dzień czerwca już w kalendarzach. W tym roku wypadło to we wtorek. Mamy również 153 dzień roku. 19 minut po godzinie 4, czyli minutę wcześniej niż wczoraj, a zacznie zachodzić 12 minut przed 21. Dzień potrwać ma 16 godzin i 28 minut. Dzisiaj dzień bez krawata. No tak, kiedy zrobi się ciepło, to raczej trudno. Jest dzień macochy i mamy dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. No i oczywiście poranna lista dzisiejszych solenizantów. Na niej Marianna, Marzanna, Eugeniusz, także Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyn, Floriana, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: W Zakopanem i na Podhalu rześko o poranku. Nad ranem mieliśmy 5 stopni. Powoli temperatura zaczyna rosnąć. No i wzrosnąć ma do stopni 18. Nieco więcej w Nowym Targu, tam 20. O poranku ostrzegamy przede wszystkim przed mgłami. Te jeszcze przez jakiś czas mogą się utrzymywać, bowiem wiatr dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. W ciągu dnia i słońce i chmury w różnych proporcjach. Spodziewamy się także słabych, przelotnych opadów deszczu.
1: Radio Alex.

0: Ciekawy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Początek czerwca, no ale niektórzy już wybiegają myślami no nie tyle do najbliższego, dość długiego weekendu, co już do wakacji. A jeśli zbliżają się wakacje, to już na przykład pojawiają się takie informacje, że 26 czerwca wraca na tory Adriatic Express, który do Chorwacji powiezie polskich turystów. Są podobno nowości i dodatkowy wagon. No. Ciekawe, czy jeszcze są bilety. Pewnie tak. Niektórzy jednak tradycyjnie samochodem wiele, wiele godzin w podróż. No to pozdrawiamy tych, którzy w swoich pojazdach, w codziennych obowiązkach. Tak jest, bo na tym powinniśmy się skupić dzisiaj przede wszystkim.
1: Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: W poniedziałek i wtorek mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu.

0: swoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Aleks.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy już nerwowo spoglądają w stronę weekendu. Jak to przecież wtorek? Tak to powiem już w czwartek, Boże Ciało. No i dla wielu to będzie rozpoczęcie długiego weekendu. My skupiamy się na swoich obowiązkach, nasi dziennikarze gotowi. Już za moment, punktualnie o 7:00 zaprosimy was na wiadomości.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Zwolni niebezpieczny punkt. Policja rusza z ogólnopolską akcją informacyjno-edukacyjną. Mieszkanki powiatu tatrzańskiego mogą skorzystać z mammografii. W części z kraju i ze świata kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ranni. Anna Grudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach wtorek to drugi dzień czerwca, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
4: Anna Krudek, zapraszam. Policja ruszyła z ogólnopolską akcją Zwolnij niebezpieczny punkt, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków. Kampania skupia się na miejscach szczególnie niebezpiecznych, odcinkach dróg, skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby zdarzeń drogowych. Kierowcy korzystający z aplikacji Janosik będą otrzymywali specjalne komunikaty ostrzegające o zbliżaniu się do takich lokalizacji i przypominające o konieczności zmniejszenia prędkości. Policja podkreśla, że to prędkość właśnie wciąż należy do głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. W ramach kampanii na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych trasach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw oraz w centrach handlowych są emitowane spoty przygotowane na potrzeby akcji, która potrwa do 30 września.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: W czerwcu mieszkanki powiatu tatrzańskiego znów mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w mammobusach. Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Dziś mobilny gabinet pojawi się w Kościenisku, a jutro w Zakopanem. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na radioalex.com.pl. Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i realizowane są po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie, a także przez internetowe konto pacjenta.
5: To są wiadomości z Podhala.
4: Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem świętuje w tym roku 150-lecie swojego istnienia. Początkowo była to tylko szkółka parafialna, którą otworzono jeszcze za czasów cesarza Franciszka. Potwierdza ten fakt zapis w kronice szkolnej.
6: Za czasów najmiłościwiej panującego nam cesarza Franciszka Józefa I, cesarza Austrii, króla Węgier i tak dalej, założoną została szkółka parafialna w Nowym Bystrem. I takie są początki tej szkoły. Nauka odbywała się po domach, nie było budynku. Dopiero w roku 1887 powstała drewniana chałupa, która liczyła tylko jedną salkę szkolną i mieszkanie nauczyciela. Kolejna rozbudowa tej drewnianej chałupy to był rok 1935. I do roku 1966 ten budynek tak funkcjonował.
4: Lata 60. ubiegłego wieku były dla szkoły przełomowe. Ówczesny dyrektor Władysław Sikora doprowadził do wybudowania nowej siedziby. Szkoła jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Bronisława Czecha. 13 czerwca odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 160-lecia istnienia placówki. Więcej o obchodach już wkrótce w Radiu Alex. Mówił dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Bystrem Jarosław Sulak. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie wracamy do niebezpiecznego incydentu z dronem podczas akcji ratunkowej w Trybszu. Mamy komentarz lotniczego pogotowia ratunkowego. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Zaczynamy od Ukrainy, która tej nocy stała się po raz kolejny celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W najnowszym komunikacie ukraińskich służb potwierdzono 5 ofiar i niemal 90 osób rannych.
8: Na celowniku Rosjan znalazł się m.in. Kijów. 3 fazy ataku na stolicę Ukrainy, pierwsza około 1:30. Potem 2:15 i 4 rano. W wyniku dwukrotnego ataku w dzielnicy Podolskiej zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Za merem Kijowa Witalijem Kliczko informują nadający ze stolicy Ukrainy zagraniczni korespondenci.
9: W informacjach
8: pojawia się kilka zaatakowanych budynków mieszkalnych. Są to uszkodzenia m.in. 15- i 24-piętrowego budynku w dzielnicy Sołomiańskiej.
7: Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Wspomnianych 5 ofiar to efekt ataku na Dniepr. Jak informuje gubernator regionu, rakietami i dronem trafione zostały tam cywilne budynki mieszkalne.
8: W związku z ostatnimi rosyjskimi atakami na Ukrainę, po pierwsze, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed 4 samoloty wróciły do baz. Donald Tusk rozwiązał struktury koalicji obywatelskiej w Małopolsce. To efekt odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
7: Na linię Michał Dobrowicz. Michale, co ta decyzja oznacza w praktyce?
2: To jest w pierwszej kolejności głęboka reorganizacja małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. W referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego, który jednocześnie pełnił funkcję szefa koalicji w Małopolsce. W ten sposób traci on nie tylko stanowisko prezydenta miasta, ale także decyzją Donalda Tuska pozycję lidera regionalnych struktur partii. Miszalskiego nie ma już w zarządzie krajowym ugrupowania, a w jego miejsce wprowadzono zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza będzie pełnić Dorota Niedziela, która ma odbudować struktury i przygotować je do wyboru nowego przewodniczącego. A kolejna praktyczna konsekwencja jest taka, że dotychczasowe kierownictwo regionu przestaje istnieć, a kompetencje przejmuje centrala partii w Warszawie.
3: W Zakopanem i na Podhalu rześko o poranku. Nad ranem mieliśmy 5 stopni. Powoli temperatura zaczyna rosnąć. No i wzrosnąć ma do stopni 18. Nieco więcej w Nowym Targu, tam 20. O poranku ostrzegamy przede wszystkim przed mgłami. Te jeszcze przez jakiś czas mogą się utrzymywać, bowiem wiatr dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. W ciągu dnia i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Spodziewamy się także słabych, przelotnych opadów deszczu.
9: Wtorkowy poranek, pojutrze weekend. No tak można żyć.
3: No i podtrzymywać was będziemy w tej nadziei przez cały dzisiejszy poranek.
9: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
9: Zapraszamy.

0: wtorkowy poranek, czas na horoskop.
1: Droga rybko, dziś ktoś może powiedzieć ci coś, co da ci do myślenia i pomoże spojrzeć na pewną sprawę z zupełnie innej strony. A wieczorem oczywiście czas na odpoczynek. Najlepsze pomysły pojawią się wtedy, gdy przestaniesz ich szukać.
0: Byk, to dobry dzień na porządkowanie spraw, które od dawna odkładałeś na później. W relacjach postaw na szczerość. Jedno krótkie zdanie może zdziałać więcej niż długa rozmowa.
1: I jeszcze koziorożec, los może dziś postawić na twojej drodze ciekawą okazję, ale trzeba będzie szybko podjąć decyzję. Zaufaj swojemu doświadczeniu. Nieraz już udowodniło, że potrafisz wybrać właściwy kierunek.
2: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Marek, oczywiście wiesz, że dziś jest dzień bez krawata.
0: Dla mnie dzień jak co dzień.
1: No właśnie, pewnie zakładasz krawat na specjalne okazje.
0: Zdarza się oczywiście, że się zdarza. I umiem sam zawiązać.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: A jaki rodzaj węzła wybierasz? Czy foreign hand, czy pół Windsor, czy Pratt, czy może Grandchester?
0: Może jakieś łatwiejsze pytanie? Przepraszam.
1: No dobrze, kolejne. A wiesz, ile jest wiązań?
0: Nie.
1: Dobra, to ja ci powiem. Matematycy ze Szwecji wyliczyli, że istnieje 177 147 możliwych kombinacji wiązania krawata.
0: No to ja znam jeden sposób. No i generalnie podoba mi się dzisiejsze święto. Koniec!
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
6: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali. Zacznie nam wolniutko spadać. Biometr niestety będzie się pogarszał. A wiatr z kierunków północnych na razie. Stamtąd niezbyt ciepłe masy powietrza. Przypomnę, dzisiaj w Zakopanem maksymalnie 18 stopni. W Nowym Targu o 2 stopnie więcej. Zmienne zachmurzenie, a także słabiutki przelotny deszcz będzie się pojawiał. Podobnie ma być w kolejnych dniach. Choć jutro niewykluczone, że znów większe dostawy mokrego. Niewykluczone również burze.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Cofamy się teraz do roku 1896.
0: Brzmi jak podróż w czasie. Co się wtedy wydarzyło?
1: Guglielmo Marconi, chociaż Marek twierdzi, że Guglielmo opatentował radio. To ważna informacja. Czyli technologię, która pozwoliła przesyłać sygnał bez kabli.
0: Czyli bez tego nie byłoby, nie wiem, nas na antenie?
1: No, oczywiście, no. Takie ważne święto dzisiaj. To jest doskonała okazja, żeby zapytać, gdzie nas dziś słuchacie? Gdzie jest wasze radio? Dajcie znać, formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
10: Do środy! Lody familijne Marley.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Alex.
6: Check it out, check it out.

0: drugi dzień czerwca w kalendarzu, a my sprawdzamy dzisiaj przysłowie ludowe. Co tam mamy na dzisiaj, Marek?
1: Ano, takie się pojawiło w kalendarzu. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.
0: I co, mamy jakieś informacje? Bo ja słyszałam, że lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma zrobić się w połowie czerwca. Takie słuchy do mnie dotarły.
1: Dobra, tej wersji się trzymajmy. Do tej połowy musimy jakoś przetrwać.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Dron utrudnił pracę śmigłowcowi lotniczego pogotowia ratunkowego w Trybszu. Znamy szczegóły incydentu. W części z kraju i ze świata 9 osób zginęło, a ponad 100 jest rannych po nocnych rakietowych atakach Rosji na Ukrainę. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
7: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
9: Skoda. Po reklamie.
1: To wtorkowy poranek. Na zegarach godzina 8. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Starcie śmigłowca z dronem mogłoby być katastrofalne w skutkach, komentuje rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego pojawienie się bezzałogowego statku powietrznego w czasie działań śmigłowca LPR, który leciał z pomocą ofiarom wypadku drogowego w Trybszu. Podaje też szczegóły zdarzenia.
10: Podczas podchodzenia do lądowania na miejscu tego zdarzenia pilotka zaobserwowała przelatujący pod śmigłowcem dron. Ten śmigłowiec leciał w przeciwną stronę, w związku z tym decyzja o lądowaniu została utrzymana. W załodze udało się bezpiecznie wylądować i udzielić pomocy osobom poszkodowanym, następnie jedną z tych osób zabrać do szpitala. Natomiast już po wylądowaniu i właśnie nasza pilotka i obecne na miejscu służby próbowały ustalić operatora tego drona. Nie było go nigdzie w pobliżu, więc to się nie udało.
2: Na szczęście dron więcej już nie zakłócał pracy ratowników i start maszyny odbył się bez żadnych przeszkód.
10: Apelujemy, by w czasie działań naszych śmigłowców, w czasie akcji ratunkowych, lądowania, startu, jak i udzielania pomocy osobom poszkodowanym, nie operować dronami nad tego typu miejscem. Stwarza to zagrożenie dla załogi, dla śmigłowca, dla osób postronnych. Może być bardzo niebezpieczne.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Dziś poznamy laureatów Nagrody Burmistrza Zakopanego. W skład kapituły przyznającej wyróżnienie weszli reprezentanci wielu zakopiańskich środowisk.
11: Nagroda Burmistrza przyznawana jest od 23 lat za zasługi i wybitne osiągnięcia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta. Jej laureatami w przeszłości byli dr Wincenty Galica, lutnik Franciszek Marduła, dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk, czy w zeszłym roku Agata Nowakowska-Wolak, szefowa Podhalańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Laureatów tegorocznej edycji poznamy na uroczystej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy odbędzie się w plenerze na Placu Niepodległości.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Początek uroczystej sesji o godzinie 12.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Jedno z najstarszych drzew w Rabce Zdroju zyskało oficjalną nazwę. Decyzją Rady Miejskiej okazała sosna zwyczajna rosnąca przy ulicy Orkana naprzeciwko cmentarza parafialnego będzie odtąd nosić imię Laura. Drzewo jest pomnikiem przyrody i według szacunków ma około 550 lat. Z pomysłem nadania drzewu imienia wystąpiło Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. Imię Laura upamiętnia Laurę Zubrzycką, żonę Juliana Zubrzyckiego, właściciela dóbr rabczańskich i jednego z twórców uzdrowiskowego charakteru Rabki. Teraz to już wszystko z regionu. W kolejnym serwisie alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Przed Wami wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Zaczynamy od Kijowa, gdzie o poranku znów słychać eksplozję. To czwarty od północy rosyjski atak na stolicę Ukrainy.
12: Ostatniej nocy Rosjanie atakowali nie tylko Kijów, także Dniepr i Charków. Cały czas zmienia się bilans tych nocnych ataków. W tej chwili to 9 ofiar i ponad 100 osób rannych. Najwięcej ofiar, co najmniej 6 w środkowo-ukraińskim Dnieprze, zginęły po tym, jak w środku nocy rakiety i dron uderzyły w budynki mieszkalne.
4: Na celowniku Rosjan po raz kolejny znalazł się Kijów.
12: W stolicy Ukrainy, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się 9-piętrowy budynek. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami, informuje mer Kijowa Witalij Kliczko.
4: Polska za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony.
12: Sprawa będzie omawiana pojutrze, w czwartek, podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Teraz Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, o co konkretnie chodzi.
13: Chodzi o tymczasową ochronę, którą Unia uruchomiła zaraz po wybuchu wojny. Pozwoliło to milionom Ukraińców na legalny pobyt i pracę w Unii z pominięciem biurokratycznych procedur azylowych. Ten system powinien być przedłużony do 2028 roku, ale z pewnymi zmianami. Polska popiera wykluczenie z tych przywilejów ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Tym bardziej, że pomysł akceptuje Kijów, który boryka się z brakami kadrowymi na froncie. Warszawa nie zgadza się natomiast na geograficzne ograniczenia, czyli wykluczenie z ochrony Ukraińców pochodzących z regionów uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład obwód lwowski. Warszawa uważa, że cała Ukraina narażona jest na rosyjskie ataki rakietowe.
12: Już jutro Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską. Wczoraj w dwóch setach pokonana Francuzka Diane Parry.
4: Chwalińska to zdaniem wielu komentatorów największa sensacja tegorocznego turnieju French Open, donosi Marek Gładysz.
14: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowej Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Ciśnienie na Podhalu w tej chwili na poziomie 1016 hektopaskali. Zacznie nam wolniutko spadać. Biometr niestety będzie się pogarszał. A wiatr z kierunków północnych na razie. Stamtąd niezbyt ciepłe masy powietrza. Przypomnę, dzisiaj w Zakopanem maksymalnie 18 stopni. W Nowym Targu o 2 stopnie więcej. Zmienne zachmurzenie, a także słabiutki przelotny deszcz będzie się pojawiał. Podobnie ma być w kolejnych dniach. Choć jutro niewykluczone, że znów większe dostawy mokrego. Niewykluczone również burze.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed chwilą pojawiła się prognoza pogody, ale nas interesuje także ta na długi weekend.
1: Dobra, to może nie rozwijajmy tego tematu, żeby nie denerwować słuchaczy.
0: A może rozwiniemy za kilka chwil? Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Przed nami czerwcowy długi weekend. No i wielu z nas już planuje grill, spacery i krótkie wyjazdy.
1: Ja wiem, że Marek nie jest miłośnikiem wybiegania w pogodową przyszłość, ale pokusimy się sprawdzić, czy pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi, czy jednak do plecaka warto dorzucić także parasol. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex. Bo z

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Ewelina, obiecałaś, że zapowiesz pogodę na długi weekend, więc proszę, mikrofon należy do ciebie.
1: A więc, pogoda jak kobieta zmienną jest. Od tego zacznijmy.
0: Zaczynam
1: tak się tutaj
0: bać.
1: Ubezpieczam. Tak, ja się tutaj ubezpieczam tymi słowami. Ale sprawdziłam. No, temperatury całkiem przyjemne, wiesz, nie zmarzniemy, ale też bez upałów. Chmur nie zabraknie, miejscami pojawi się przelotny deszcz, burze. Sobota i niedziela tutaj zrobi się cieplej, podobno.
0: No i tej wersji trzymać się będziemy. Nieważna jaka jest aura za oknami, ważna jest pogoda ducha i dobre towarzystwo. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Płyty, płytki, płyty.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
11: Skoda. Po reklamie.
0: Dzisiaj do 18 stopni w Zakopanem, przypomnę, w Nowym Targu 2 stopnie więcej. Jutro, jeśli chodzi o Zakopane, to 20 stopni, 19 w czwartek, 18 w piątek, a potem w sobotę i w niedzielę 17. No, czyli jakichś wielkich upałów nie będzie. Niestety też nastroje może pogarszać fakt, że przelotne opady deszczu. Dzisiaj słabiutkie, jutro nawet może pojawić się burza. W czwartek też dostawy w pierwszej części dnia, dopiero po południu i wieczorem uspokoić ma się sytuacja. W piątek no też w planach trochę mokrego. Będzie to mokry weekend, niestety.
2: Radio Alex.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, zachwycając nie tylko wynikiem, ale też stylem gry. Jej menadżer Piotr Szczypka podkreśla, że nikt nie pracuje na sukces tak ciężko jak ona.
0: No co zresztą widać na kortach w Paryżu.
1: Ale wiesz co, najlepsze jest to, że w tle pojawiła się bardzo odważna deklaracja. Otóż jeśli Polka wygra cały turniej, to uwaga, jej menadżer, tak obiecał, skoczy do Sekwany. Moim zdaniem on powinien już się rozglądać za dogodną lokalizacją do tego skoku.
0: No ja tylko mam nadzieję, że Sekwana jest w takim stanie jak w czasie Igrzysk Olimpijskich. Czyli w miarę czysta. Zdrówka życzymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułach Matyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułach Matyka 798-565-933 798-565-933.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: Kurtka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

0: drugi dzień czerwca w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1847 roku podczas ślubu w kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna.
0: W 1953 roku odbyła się koronacja królowej Elżbiety II.
1: A w 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski.
0: A co dzieje się tu i teraz? Te najważniejsze informacje już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy na małopolskich drogach zginęło 8 motocyklistów. W drugiej części serwisu Rosjanie zaatakowali w nocy rakietami i dronami ukraińskie miasta Dniepr, Kijów i Charków. Ostatni bilans mówi o 10 ofiarach i wielu rannych. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00, we wtorkowy poranek przyszła pora na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Alarmujące statystyki z małopolskich dróg. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na drogach regionu zginęło 8 motocyklistów, a 77 zostało rannych. Doszło do 84 wypadków. To niepokojący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy w analogicznym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących jednośladami.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Zakończył się drugi etap budowy węzła gospodarki biogazowo-osadowej na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Polski Ład i kosztowała ponad 28 milionów złotych, z czego blisko 26 milionów 600 tysięcy stanowiło dofinansowanie. Prace prowadzone w latach 2024-2026 objęły budowę nowoczesnej infrastruktury do przetwarzania osadów ściekowych i produkcji energii elektrycznej. Powstały m.in. zamknięte komory fermentacyjne, zagęszczacze osadów, zbiorniki technologiczne oraz stacja kogeneracji. Jak podkreślają władze miasta, inwestycja jest ważnym elementem modernizacji gospodarki wodno-ściekowej Zakopanego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć efektywność pracy oczyszczalni, ograniczyć uciążliwości zapachowe oraz poprawić bezpieczeństwo środowiskowe regionu. Zakończenie drugiego etapu otwiera drogę do kolejnych działań. Miasto Zakopane i spółka Sewik przygotowują się już do realizacji trzeciego etapu inwestycji, na który pozyskano ponad 119 milionów złotych dofinansowania.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Już jutro przy Oczku Wodnym na Krupówkach zostanie otwarta wystawa plenerowa pod tytułem U Kasprowiczów na Harendzie. Odbiorcy podążający głównym zakopiańskim deptakiem będą mogli zapoznać się z wątkami biografii poety, a nade wszystko będą mogli zanurzyć się w fotograficzną opowieść o życiu poety. Wybrane fragmenty poezji i tekstów Kasprowicza powiązane z obrazem stworzą przestrzeń do refleksji w samym centrum miejskiego zgiełku.
7: Na tej wystawie znajdują się Twoje zdjęcia, ale nie są one oczywiste. To nie jest archiwalny zapis tego miejsca.
8: Jest to świadome zamierzenie, aby zachęcić też przechodzących Krupówkami turystów do odwiedzenia tego miejsca. No, co ciekawego byłoby w tym, gdybym ja pokazała tą całą harendę w sposób oczywisty, dokumentalny. Nie byłoby tej zachęty, podejrzewam.
2: Z Beatą Jaśniak, artystką, fotografką, autorką wystawy, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis Jastrzębska. Od jutra zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące obowiązku używania kasków, między innymi przez rowerzystów. Chodzi oczywiście o kwestie bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w wiadomościach o 10. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Trzy pociski rakietowe i aż 656 dronów użytych przez Rosję ostatniej nocy w atakach na Ukrainę.
10: Ucierpiały Dniepr, Kijów i Charków. W pierwszym z wymienionych miast zginęło 6 osób. Prawie 40 zostało rannych, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w cywilne budynki mieszkalne.
9: W stolicy Ukrainy, Kijowie, tej nocy co najmniej 4 ofiary i ponad 50 rannych. W dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, którą relacjonują ukraińskie media. Ratownicy walczą tam z czasem, bo pod gruzami mogą być wciąż uwięzieni ludzie.
10: Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski wczoraj powtórzył ostrzeżenie, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Ukrainę. Apelował: proszę stosować się do ostrzeżeń o nalotach i dbać o swoje bezpieczeństwo.
9: Dużą część ostatniej nocy mieszkańcy Kijowa spędzili w schronach przygotowanych na stacjach metra. To po prostu codzienność.
11: To nieprzyjemne,
9: ale takie jest życie. Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli m.in. hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Pod znakiem zapytania wciąż szczegóły zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
10: Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie jutro, 3 czerwca.
12: Wciąż nie ma jednak opublikowanego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie w sprawie tych przepisów.
10: Michał Dobrowicz, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Michale, czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
12: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie będzie dokładna granica?
13: Znak zapytania jest, czy to będzie 20 czy 30 km na godzinę. Dla naszego spokoju to nie powinniśmy w ogóle przekraczać.
12: To podkreśla Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec po południu przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
14: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
12: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi. Precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się dopiero najpóźniej dzisiaj wieczorem. Ma być w nim też zapis, zgodnie z którym punktów karnych nie zredukujemy, jeśli dostaliśmy je na przykład za używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
1: Dzisiaj do 18 stopni w Zakopanem. Przypomnę, w Nowym Targu 2 stopnie więcej. Jutro, jeśli chodzi o Zakopane, to 20 stopni, 19 w czwartek, 18 w piątek, a potem w sobotę i w niedzielę 17. No, czyli jakichś wielkich upałów nie będzie. Niestety też nastroje może pogarszać fakt, że przelotne opady deszczu. Dzisiaj słabiutkie, jutro nawet może pojawić się burza. W czwartek też dostawy w pierwszej części dnia. Dopiero po południu i wieczorem uspokoić ma się sytuacja. W piątek, no też w planach trochę mokrego. Będzie to mokry weekend, niestety.
0: Wtorkowy poranek, a w tej godzinie oczywiście pojawią się plotki, ploteczki.
1: Widzę stąd ten uśmiech na twojej twarzy.
0: A mam newsiki. Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc, zapraszamy.
3: Radio A.

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie, mała kawa i małe ploteczki.
2: Duże ploteczki, Marek, duże.
1: Okej.
2: Okay. Internet już niemal szykował wesele roku. Pojawiły się plotki, że Keanu Reeves potajemnie poślubił swoją partnerkę Aleksandrę Grant.
1: Czyli fani już pewnie wybierali prezenty i zastanawiali się, kto złapie bukiet.
2: No, trochę tak. Tyle, że szybko okazało się, że żadnego ślubu nie będzie. Nie było. To znaczy, czy nie będzie, to nie wiem, ale nie było. Najpierw zdementował to rzecznik aktora, a potem sama Aleksandra pokazała zdjęcie z ukochanym, napisała: to po prostu pocałunek, a nie ślub ani zaręczyny wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: A więc oficjalnie Keanu nadal jest kawalerem.
2: No to wygląda za to naprawdę. Wyszła za mąż Dua Lipa, jej wybrankiem jest Calum Turner, aktor wymieniany wśród kandydatów do roli nowego Jamesa Bonda.
1: A niektórzy myśleli, że z George Clooney, ale nie, to była tylko reklama.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to by my się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: Synoptycy prognozują na poranek małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. W Tatrach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 18 do 20 stopni, a na szczytach Tatr około 8 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszył słaby wiatr z kierunków zmiennych. O pogodzie to teraz wszystko. Kolejna prognoza po wiadomościach o 10:00.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: I jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni. Dziś dzień pierwszej pomocy dla zwierząt. No mamy taką historię, która idealnie pasuje do tego święta.
0: W Tajlandii pewien ratownik medyczny przez 26 lat pomagał ludziom, aż trafił na pacjenta ważącego kilkaset kilogramów. Młodego słonia potrąconego przez motocykl. No i przez około 10 minut wykonywał ucisk klatki piersiowej, wykorzystując doświadczenie z reanimacji ludzi.
1: I ta opowieść skończyła się happy endem.
0: No i mam nadzieję, że oboje będą żyli długo i szczęśliwie i w dobrym zdrowiu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
10: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w

0: naszej łazience.
1: I naprawdę jest tania. Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
2: I wyjdziemy tak wysoko?
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: wtorkowy poranek z okazji kolejnej rocznicy opatentowania radia. Pytaliśmy was, gdzie dziś nas słuchacie? I proszę bardzo, odzew szeroki, a słuchacie nas?
1: Ania w biurze, Marcin, zawodowy kierowca, zawsze jest z nami w trasie. Iwona w kuchni gotuje z nami obiad.
0: To jeszcze dodam, że jesteśmy także u Kasi w salonie fryzjerskim. Fajnie.
1: To gdziekolwiek teraz nas odbieracie, zostańcie blisko, bo już za chwilę u nas wiadomości.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Od jutra nowe przepisy dotyczące używania kasków podczas jazdy, między innymi na hulajnogach. W drugiej części serwisu prokurator generalny chce uchylenia immunitetu europosła Patryka Jakiego. Dlaczego? Słuchajcie wiadomości o 10. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10. Jest wtorek, drugi dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Kask dla osób poniżej 16 roku życia poruszających się na hulajnodze elektrycznej, rowerze czy innych urządzeniach transportu osobistego będzie obowiązkowy.
7: Powodem zmian jest troska o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Odpowiednio dobrany kask chroni przed poważnymi konsekwencjami upadku, może znacząco zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy, takich jak urazy czaszki czy wstrząs mózgu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku może grozić mandat do 100 zł.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Dobra wiadomość dla sportowców i młodych piłkarzy z Ludźmierza. LKS Wiatr Ludźmierz otrzymał promesę na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, które znacząco poprawi warunki do treningów i rozgrywek. Nowa inwestycja ma służyć zarówno zawodnikom klubu, jak i dzieciom oraz młodzieży uczestniczącym w zajęciach sportowych. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią pozwoli na prowadzenie treningów przez większą część roku, niezależnie od pogody. To kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej i wsparcie dla kolejnych pokoleń młodych piłkarzy z gminy Nowy Targ.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Tegoroczny festiwal Tatra Fest zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
8: Między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na krokie, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka.
2: Mówiła Magda Ziaja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości zostaną rozegrane zawody o Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali też wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Fest Bike bez barier. Zmagania rowerowe skierowane do osób z niepełnosprawnościami lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street.
9: Czyli zawody deskorolkowe, hulajnogowe i rolkowe z cyklu X-Kids dla młodzieży do 16 roku życia. I do tego też jako sport miejski będzie bitwa taneczna, która odbędzie się w piątek również tutaj na Placu Niepodległości. Następnie będzie bestrik ze schodów, bardzo widowiskowy segment wydarzenia.
2: Mówił Maciej Żankowski z Tatra Fest. Impreza rozpocznie się w piątek 12 czerwca i potrwa do niedzieli 14 czerwca. Gmina Kościelisko stawia na spójny wizerunek. Powstaną nowe witacze. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
0: Po
10: Patryk Jaki ma zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury. Wniosek o zgodę na taki krok wysłał właśnie do Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek.
11: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny chce uchylenia immunitetu wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiednie dokumenty trafiły już do Brukseli.
10: A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
12: Dzień dobry.
10: Krzysztof, za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
12: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników i dawanie im naprawdę dobrych pensji. I działo się to wbrew procedurom. Właśnie za to Patryk Jaki ma zostać zatrzymany, doprowadzany przez oblicze śledczych i ma usłyszeć zarzuty. Tego chce i taki wniosek złożył Waldemar Żurek. To zresztą nie jedyne zarzuty. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm. Patryk Jaki nazywał to zarzutami śmiesznymi i typowo politycznymi.
11: Teraz wracamy do Płocka i do gaszanego pożaru hali usługowo-magazynowej przy Rębie Nińskiego.
10: Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi Michałowi Kresoniowi, świadkowi wydarzeń w Płocku. Michał od wczoraj jest na miejscu. Witamy
13: tak
10: cię ponownie. Jak obecnie wygląda ta okolica?
13: Policja pozwoliła już podejść bliżej spalonej hali. Z budynku pozostały właściwie tylko zewnętrzne ściany, ale też nie wszystkie. Jedna zawaliła się do środka, druga jest wyraźnie pochylona. Tłumy mieszkańców Płocka przychodzą tu, by zobaczyć skalę zniszczeń. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć, że tak duży obiekt został niemal całkowicie zniszczony.
14: Masakra. Wszystko już jest spalone, nie?
15: Byliśmy tu, ja wiem, jakieś pół godziny po zapaleniu i ten ogień naprawdę buchał strasznie. Kilka metrów ponad budynek.
13: Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Do szpitala trafił jedynie strażak z powodu przemęczenia. Najprawdopodobniej wkrótce wróci do domu. Z Płocka, Michał Krasoń.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dzisiaj na Podhalu będzie trochę słońca, trochę chmur. Synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie, ale okresami może ono wzrastać do dużego. W Tatrach prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 18 stopni Celsjusza. Wysoko w górach będzie wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To wtorkowe, można powiedzieć, że już no, taki prawie przedpołudnie. Na kolejną wspólną godzinę zapraszają
1: Ewelina Kroczek i Marek Moc. Bądźcie z nami.
3: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Może ktoś z naszych słuchaczy ma w swoim domu czworonożnego przyjaciela zabranego ze schroniska. No, biorąc na przykład szczeniaka, nie zawsze wiemy, jak ten psiak będzie wyglądał za kilka miesięcy. Czy będzie taki średni, czy taki akurat na kanapę?
0: No, a potem się okaże, że kanapa jest za mała.
1: No właśnie. Pewna Amerykanka była przekonana, że jej adoptowany pupil wyrośnie na psa ważącego tak około 20 kg. Tymczasem okazało się, że to rasowy, duży sznaucer, który może ważyć ponad 40 kg.
0: No, czyli zamiast pieska do przytulania dostała takiego ochroniarza.
1: I to jakiego? Wiesz, taka wielka niespodzianka. Na czterech łapach.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj powinniśmy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego momentami do dużego. W Tatrach mogą wystąpić przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 21 stopni Celsjusza. Zarówno w rejonach podgórskich, jak i wysoko w Tatrach prognozowany jest słaby wiatr z kierunków zmiennych.

0: to wtorkowy poranek, drugi dzień czerwca. Sprawdzam, obchodzimy nieoficjalne, no zapewne święto. Dzień wcześniejszego wychodzenia z biura. Marek, no bez przesady. Od kiedy ty tak świętujesz wszystko? No to jeszcze nie koniec. Tu zaraz. To już teraz muzyka wybrana dla ciebie. Gramy, Marek.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Płyty, płytki, płyteczki.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
10: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.

0: Żeby nie było, że ten jestem i przed nami kolejne informacje ważne.
1: Wrócił, jest. No dobrze. Dobrze, że to przemyślałeś i jesteś z powrotem. No to kto dzisiaj świętuje? Drugi dzień w czerwca w kalendarzu. Ja sprawdziłam, że piosenkarka Kasia Stankiewicz obchodzi urodziny, także kolarz Michał Kwiatkowski będzie dmuchał świeczki na torcie. Kto jeszcze?
0: No, jeśli chodzi o solenizantów dzisiejszych na liście: Marianna, Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok.
1: Wszystkiego najlepszego dla dziś świętujących. Zagramy dla was oczywiście ze specjalną dedykacją, ale jeszcze nie teraz, bo już za chwilę zaprosimy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex będziemy was ostrzegać przed drogowymi utrudnieniami w Kościenisku. Powiemy też o planach gminy związanej z budową witaczy. W części z kraju i ze świata poranne trzęsienie ziemi we Włoszech. Siła 3,2 w skali Richtera. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Wtorek, drugi dzień czerwca. Zegary pokazują godzinę 11, a my mamy dla was wiadomości.
3: Anna Grudek. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Kościelisku. W związku z budową odwodnienia przy ulicy Mała Łąka dziś i jutro droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w godzinach od 7 do 19. A już niebawem kierowcy zobaczą przy drogach wjazdowych do gminy Kościelisko witacze. Samorząd kontynuuje pracę nad stworzeniem jednolitego systemu identyfikacji wizualnej. Po budowie nowych wiat przystankowych kolejnym elementem mają być właśnie witacze. Jak informował wójt Roman Krupa, przygotowano już dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę 5 obiektów małej architektury z nazwą gminy. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy witaczy. Samorząd planuje również dalsze inwestycje. W złożonym wniosku o dofinansowanie znalazły się m.in. środki na budowę kolejnych 10 wiat przystankowych, nowe oznakowanie ulic oraz tablice informacyjne dla mieszkańców i turystów. Wcześniej przyjęto tzw. kodeks reklamowy, opracowano system graficzny wykorzystywany w materiałach gminnych, wybudowano nowe wiaty przystankowe oraz przygotowano wzory tabliczek z nazwami ulic. Uchwałę reklamową po 11 latach prac przyjęło wreszcie Zakopane. W połowie roku urzędnicy będą rozsyłali informacje do właścicieli reklam niezgodnych z przepisami, przypominające o obowiązku ich usunięcia. Za niezastosowanie się do wytycznych uchwały będą kary.
4: W zależności od wielkości reklamy będą na nie kary, bo to jest związane ściśle z powierzchnią i następnie jeśli dana osoba nadal będzie się opierała, to sprawa będzie kierowana do Urzędu Skarbowego i tam już urząd będzie przeprowadzał egzekucję.
5: W jakiej wysokości będą te kary?
4: Zrobiliśmy taką prostą symulację dla reklamy o powierzchni 10 metrów. To wcale nie jest duża reklama, podkreślam, patrząc na to, co jest przy Zakopiance. Taka kara za miesiąc wynosi około 9000 zł.
3: Z kierowniczką Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem Martą Gratkowską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. I zostajemy pod Giewontem. W ramach trwających właśnie Dni Zakopanego prawie każdego czerwcowego dnia odbywają się ciekawe wydarzenia. W najbliższą sobotę wystąpi Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, odbędzie się również wernisaż prac Stanisława Cukra, artysty o europejskim formacie.
6: Orkiestra Klimatyczna, nasza tatrzańska, ta koncept pod tytułem Hej tam spod Tater. O 15:00 msza święta w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka, a zaraz po niej o godzinie 17:00 kolejny znakomity zakopiańczyk Stanisław Cukier i jego wystawa w Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór, wernisaż o godzinie 17:00.
3: Na wydarzenia zapraszała naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta Joanna Staszek. Teraz przed wami wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawią je Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 Władek Biały i serwis w góralskim wydaniu.
7: Włochy o poranku budzą się przerażone nocnym trzęsieniem ziemi.
8: Magnitudo 6,2 jest stato lokalizowane
9: na magnitudo 6,2. Trzęsienie według rzymskiego centrum sejsmicznego zlokalizowane było na morzu w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Kalabrii.
7: Pani Agata mieszka w Amentei i tego powiada, jak mieszkańcy odczuli moment wstrząsów.
10: W nocy zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi 6,2 w skali Richtera. Epicentrum spada na głębokości 250 km. W morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało, bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna.
9: Jak słyszymy, wstrząs był bardzo silny, ale do tej pory nie odnotowano żadnych zniszczeń. Taką informację przekazuje włoska obrona cywilna. Trzęsienie odczuwalne było we wszystkich regionach włoskiego południa. Kalabrii, Kampanii, Apulii, Bazylikacie i na Sycylii. Brak redukcji punktów karnych to finansowy cios dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przekonuje dyrektor poznańskiego WORD-u. Jutro, przypominamy, mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
7: Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Jestem, dzień dobry.
7: I jakie problemy jeszcze pojawiają się w związku ze zmianą przepisów?
11: Przede wszystkim ciągły brak rozporządzenia, które reguluje dokładnie, za jakie wykroczenia punkty będą anulowane na kursie, a za jakie nie. WORD-y mają być przez to w zawieszeniu. Aspekt finansowy jest ważny, ponieważ środki same na siebie zarabiają, a mniej kursów redukujących, to mniej pieniędzy.
0: W środę mają te przepisy się zmienić. Na razie niewiele wiemy. Jeżeli nie będzie redukcji punktów, to wszystkie boardy, poznański board również, będą finansowo w plecy. Każdą złotówkę, którą wydajemy na pensje, na benzynę, na samochody, na prąd, musimy zarobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ nie wiemy, jaka będzie treść rozporządzenia.
11: Mówi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor boardu w Poznaniu.
3: W prognozach na dzisiaj widać sporo chmur, ale możemy liczyć także na słońce. Wysoko w Tatrach mają wystąpić niewielkie, przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia w Bukowinie Tatrzańskiej termometry wskażą około 17 kresek powyżej zera. Według obecnych prognoz jutro czekają nas przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. O tym, jak zapowiada się dzisiejsza noc, w kolejnej prognozie już za kilka chwil.
1: Wtorkowe przedpołudnie, no to teraz to już możesz wychodzić. Teraz to tak.
12: Dziękuję.
1: Możesz świętować jeszcze dzień wychodzenia z biura teraz.
12: Jeszcze chwilę sobie tutaj posiedzę. Nie, żartowałem. Dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie.
1: Ewelina Kraczek.
12: I Marek Moc.
1: Zapraszamy na jutro. Miłego dnia. Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Płyty, płytki, płyty.
5: Co tam nucisz, Zosieńko?
4: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
6: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
14: Na popołudnie synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. W Tatrach może przelotnie popadać. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 9 do 11 stopni, a na szczytach Tatr około 7 stopni Celsjusza. Na Podhalu ma wiać słaby wiatr z południowego wschodu i wschodu, a wysoko w górach słaby z południa.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Od jutra w ZIT-ie wchodzą zmiany w przepisach, które obejmą najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Szkoła w Nowym Bystrym kształci już od 160 roków. Urlopowa akcja dzielnicowego Skrościenka. Na zegarach dochodzi połednie, tu Władysław Biały. Już za chwilę najświeższe wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
7: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
11: Wtorek, drugi dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Wtorek. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od bardzo ważnej informacji. Jutro w ZIT-ie wchodzą nowe przepisy kodeksu drogowego. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu. Od środy każdy małoletni poniżej 16 roku ZIT-o, niezależnie od tego, czy porusza się na rowerze, hulajnodze elektrycznej, czy na czymkolwiek, co jeździ, będzie musiał być wyposażony w kask. W ostatnich rokach dochodziło do wielu wypadków. We wtorek poszkodowanymi zostawali najmłodsi, poruszający się najczęściej właśnie na hulajnogach elektrycznych, czyli modnych pojazdach mających spory zryw, co w połączeniu z młodym wiekiem, małymi umiejętnościami i brakiem znajomości zasad ruchu drogowego powoduje, że, jak podkreśla jedna z naszych ekspertek, to przecież może ręce pourywa, nogi potarga, ale to wiadomo, co oni tam kurzą. Pewnie, że nie wiadomo. Aha, tu chyba doszło do malutkiej pomyłki, bo ciotka, znaczy nasza ekspertka, się przyryktowała i no ze w temacie petard, fajerwerków, no ewentualnie kurzenia marihuany. O hulajnogach to ona, no ona wie telu w tym temacie, że na ten temat ona nie ma nic do powiedzenia, no ale ekspert jest ekspert, zawsze coś i powiedzieć musi. Szczęśliwie znacznie więcej o wchodzących jutro w ZIT-ie zmianach w przepisach wie Beata Denis Jastrzębsko.
12: Powodem zmian jest troska o poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Odpowiednio dobrany kask chroni przed poważnymi konsekwencjami upadku, może znacząco zmniejszyć ryzyko obrażeń głowy, takich jak urazy czaszki czy wstrząs mózgu. Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny.
0: Zmieniamy temat. Tego roku obchodzimy przeróżne jubileusze i rocznice. Mało w to jednak wie, że wozną rocznicę świętuje też Nowe Bystre. Mijo dokładnie 160 roków od utworzenia tamtej sej szkoły, co jak nie trudno wylicić, miało miejsce jeszcze za czasów Franciszka Józefa. W ciągu ponad półtora wieku przez szkołę w Nowym Bystrym przewinęły się setki uczniów, którzy w jej murach zdobywali pierwsze ślify i opuszczali ją z głowami pełnymi wiedzy, a nawet jak i te głowy były puste, no to głowę i tak jest dobrze mieć, no bo to zawsze jest na czym copkę nosić, no i do środka dysc nie kapie.
2: Za czasów najmiłościwiej panującego nam cesarza Franciszka Józefa I, cesarza Austrii, króla Węgier i tak dalej, założoną została szkółka parafialna w Nowym Bystrem. I takie są początki tej szkoły. Nauka odbywała się po domach, nie było budynku. Dopiero w roku 1887 powstała drewniana chałupa, która liczyła tylko jedną salkę szkolną i mieszkanie nauczyciela. Kolejna rozbudowa tej drewnianej chałupy to był rok 1935. I do roku 1966 ten budynek tak funkcjonował.
0: O początkach szkoły w Nowym Bystrym opowiedział naszym reporterom dyrektor Jarosław Sulak. Policjant to zawód, który wymaga nieustannego zaangażowania. Udowodnił to starszy dzielnicowy z posterunku w Krościenku, który w czasie urlopu pomógł ująć sprawcę kradzieży. Do zdarzenia doszło w Krakowie. Funkcjonariusz zauważył pościg za człowiekiem, który wyleciał z jednego ze sklepów i chcąc pozbyć się balastu, tłukł ukradzione flaski. Policjant z Krościenka, widząc to, błyskawicznie zareagował i spacyfikował złodzieja. Bach! Rącki grzecznie leży! No i tak se lezą do czasu przyjazdu radiowozu. Tą informacją kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomość ze świata.
13: To jest ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. W ten sposób europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie, siłowe doprowadzenie i przedstawienie zarzutów. Wiceprezesowi PiS zarzuca się przekroczenie uprawnień przy rozdawaniu posad w służbie więziennej. Łączymy się ponownie z Krzysztofem Berendą.
14: Witam ponownie.
13: Krzysztof, przed chwilą głos zabrali śledczy. Mhm. Jak oni tłumaczą wniosek o zatrzymanie europosła Jakiego?
14: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, tak zwaną ostrożnością procesową. Rzeczniczka prokuratora generalnego przekonuje, że śledczy wcale nie chcą zatrzymywać Patryka Jakiego i nie chcą sadzać go za kratkami. Nie, oni jedynie chcą mu postawić zarzuty, ale wolą na podorędziu mieć możliwość siłowego doprowadzenia go przed swoje oblicze.
15: Ale tylko wówczas, kiedy pan europoseł będzie przeprowadzenie tych czynności swoimi zachowaniami uniemożliwiał.
14: A jak uniemożliwiał? Dokładnie tak samo jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
15: Mamy już tego rodzaju doświadczenia, proszę państwa, że osoby, które mają uchylony immunitet tylko w zakresie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, stosują obstrukcję w ramach prowadzonych postępowań.
14: I prokuratorzy nie chcą tej sytuacji powtarzać. Wniosek o zgodę na zatrzymanie, doprowadzenie do prokuratury i postawienie zarzutów Patrykowi Jakiemu musi zatwierdzić Parlament Europejski. Ma się tym zająć za kilka tygodni.
13: Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Rząd ma przyjąć rozporządzenie w tej sprawie na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to Anna Pałamar.
16: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
17: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
13: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środa sykuje nam pogodową przeplatankę. Przed nami dość pogodny i całkiem ciepły początek dnia, jednak im później, tym bardziej sytuacja będzie się komplikować. Także nie bądźmy zaskoczeni przelotnym dyscem, który może pojawić się znienacka. Temperatury są mróz. Termometry w Zakopanem pokazą jutro do 19 stopni. W stolicy pod Holo minimalnie powyżej 20. Tym, którzy wrażliwi są na dusno, może być we środę troszeczkę dusnawu. Tosićku, słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Biały. Jecha!
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
20: Martyna Wachtarczyk.
11: Mariusz Ryszka.
20: I rozpoczynamy wtorkowe popołudnie, które pachnie cudnie czym?
11: Wakacjami!
20: Weekendem,
11: no tak,
20: najpierw.
11: Weekend. Najpierw to jednak najlepsza muzyka. Baciary w Radiu Alex na początek, za chwilę też Lady Gaga. Ja się...

0: No i proszę, w kalendarzu wtorko, środa, bo niby drugi dzień roboczego tygodnia, a tu już zaraz weekend i to długi weekend, no pod warunkiem, że ktoś wziął sobie wolny piątek.
1: A przy okazji, od piątku zostaną nam tylko 3 tygodnie do wakacji. To naprawdę świetna wiadomość. No ale zanim wakacje, to polecamy nasz popołudniowy program. Tutaj jak zwykle najlepsza muzyka i sporo informacji o tym, co dzieje się blisko nas.
0: No i powiemy też, czy przyda się parasol i o tym za chwilę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
7: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
6: I wyjdziemy tak wysoko?
7: Tak, kochanie, pod same chmury.
6: I zobaczymy pod stopami las?
7: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
6: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
7: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
6: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
7: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Płyty, płytki, płyteczki.
12: Co tam nucisz, Zosieńko?
11: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
13: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
3: Po reklamie.
1: Spoglądamy w pogodowe plany dla Zakopanego na to popołudnie i wygląda to nieźle. Zachmurzenie najwyżej umiarkowane, jeżeli popada to tylko słabo i przelotnie.
0: Na termometrach 15 stopni w Zakopanem, 19 stopni w Nowym Targu. Jutro będzie troszeczkę cieplej.

0: Wtorek, środa, drugi dzień czerwca. Jak doskonale wiecie, mamy dzień bez krawata, no i my dzisiaj świętujemy. Mamy także dzień macochy. Pozdrawiamy.
1: Inne ciekawe okazje do świętowania to dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych i dzień kurczaka z rożna. Temu ostatniemu to chyba już nie da się pomóc.
0: Oj nie.
1: Ale można zjeść. Smacznego życzymy. No i dzisiaj wypada też dzień pod hasłem kocham mojego dentystę. Kto może tak powiedzieć?
0: Jak się okazuje, tylko co piąty z nas, bo 80% rodaków boi się wizyty u stomatologa, a 15% cierpi nawet na dentofobię i oni za dentystą to nie przepadają. A dla dentystów u nas za chwilę muzyczna dedykacja Fancy i Lady of Ice.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Raz, dwa, 300, 800.
1: Mariusz, dni do wakacji już policzyliśmy, także
0: ale
1: nie
0: Martyna,
1: wiem, co liczysz.
0: Ja liczę dentystów. Słuchaj, aha, czy wiedziałeś, że w Polsce mamy 37 tysięcy aktywnych zawodowo stomatologów?
1: Ale to szybciutko policzyłeś, no powiem ci, jestem pod wrażeniem. No może nie wszystkich kochamy, ale wszystkich pozdrawiamy. I dla wszystkich nasze wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Turysta bez uprawnień kierował pojazdem typu quad w Kościenisku. Noc spędził w areszcie. Wiemy, jaka będzie pogoda w długi czerwcowy weekend. W części z kraju i ze świata Koalicja Obywatelska porządkuje sytuację polityczną w Małopolsce. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
8: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00. O tej porze u nas wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Turysta kierujący quadem bez uprawnień został zatrzymany w kościelisku i noc spędził w areszcie. W minioną niedzielę po południu policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli konwój pojazdów typu quad poruszających się ulicą Salamandra. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili podczas kontroli, że jednym z nich zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy poruszał się 39-letni turysta narodowości ukraińskiej z paszportem wydanym przez władze USA. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Został zatrzymany. Następnego dnia po nocy spędzonej w areszcie sąd w Zakopanem ukarał turystę grzywną w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów na terenie Polski na pół roku. Policjanci zakopiańskiej drogówki zapowiadają kolejne kontrole przy użyciu m.in. policyjnych quadów oraz dronów.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Do połowy sierpnia potrwa rozpoczęte właśnie przez Główny Urząd Statystyczny badanie gospodarstw rolnych. Jeżeli dostaliście list z GUS w tej sprawie, to według przepisów musicie wziąć udział w tej akcji. O szczegółach reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
4: Badanie obejmie 120 tysięcy gospodarstw, czyli 10% wszystkich zarejestrowanych w Polsce. Rolnicy indywidualni zostali wylosowani. Ankietę, czyli tak zwany samospis, znajdziecie na stronie internetowej badanierolne.stat.gov.pl. Pytania w niej zawarte może też zadać ankieter podczas rozmowy telefonicznej lub, uwaga, wizyty w waszym gospodarstwie rolnym. Jak podkreśla GUS, wyniki będą kluczowe dla prowadzenia właściwej polityki rolnej, w tym dla wysokości dopłat do rolnictwa. GUS podkreśla, że ankieter nie będzie nigdy prosił respondentów o informacje niezwiązane z badaniem, na przykład o numer rachunku bankowego. Tego nie wolno mu zrobić. Trzeba sprawdzić także jego wszystkie uprawnienia, w tym legitymację.
2: Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Pogoda w długi czerwcowy weekend będzie sprzyjała spacerom, choć nie obędzie się bez przelotnych opadów deszczu, a może nawet burz. Poranne niebo w Boże Ciało może się rozpogodzić akurat na zaplanowane w tym dniu kościelne procesje.
16: I w czwartek Boże Ciało o poranku więcej chmur, być może zanikające opady deszczu. Im bliżej godzin popołudniowych i wieczornych, tym więcej słońca. Weekend, piątek, sobota, niedziela bez większych zmian. Przewaga słońca. Natomiast lokalnie będą pojawiały się na miejscu strefy opadów. Trzeba śledzić bieżące prognozy, o której one wystąpią. Zwłaszcza w piątek wieczorem te opady deszczu czy burze są możliwe. Natomiast sobota, niedziela powinno być całkiem sympatyczne z mniejszym ryzykiem opadów. Temperatura w sobotę, w niedzielę bardzo podobna. Od około 18 stopni tutaj w Zakopanem do 20 w okolicach Nowego Targu.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Paszuchowski. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 14 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Teraz Bogdan Zalewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
17: Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Przypomnijmy, po tym jak lider regionalnej Koalicji Obywatelskiej Aleksandrzej Miszalski został w referendum odwołany z funkcji prezydenta Krakowa, rozwiązane zostały struktury regionalne partii w Małopolsce, a wiceszefowa ugrupowania, wicemarszałek Niedziela, została wyznaczona na komisarza regionalnego. To kontekst, a na linii Kasper Wróblewski. Jakie będą główne cele Doroty Niedzieli?
18: To w pierwszej kolejności wyłonienie kandydata na prezydenta Krakowa i plan na kampanię. Jednak jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie miała też inne zadania.
19: Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej Małopolski, a także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej.
18: Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, tak mówi poseł PSL-u Marek Sawicki.
20: Naturalnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowie powinien być minister Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem.
18: Do tej pory nie znamy kandydatów na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a także, zerkając w stronę opozycji, Prawa i Sprawiedliwości.
17: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na stanowisko generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO w Bronsum w Holandii. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmuje projekt nowelizacji prawa oświatowego, który wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przed spotkaniem z ministrami głos zabrał premier Donald Tusk. Magdalena Greinert,
1: tak,
17: witamy serdecznie. Magdaleno, od zakazu mają być wyjątki.
1: To głównie względy zdrowotne, kiedy telefon jest potrzebny do kontroli stanu zdrowia, na przykład w przypadku cukrzycy. Zakaz nie będzie też obowiązywał na wycieczkach i kiedy urządzenie będzie używane w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.
21: Postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne ani doskonałe. Z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym.
1: Mówił przed rozpoczęciem obrad Donald Tusk. Po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu. Zakaz używania telefonów w podstawówkach ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego. Nie ma planu wprowadzania podobnego zakazu w szkołach ponadpodstawowych.
0: Wtorkowe popołudnie w Zakopanem czy w Nowym Targu z zachmurzeniem najwyżej umiarkowanym raczej nie powinno padać. Ważne jest tutaj słowo raczej, bo wiadomo, w pogodzie wszystko zdarzyć się może.
1: A jutro raczej padać będzie. No właśnie, parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach w Zakopanem jutro okolice 17 stopni na plusie. I uwaga także na burze. Wtorek, wtoreczek, wtoruniu w kalendarzu. No w takim tygodniu jak ten, wiadomo, że tak możemy mówić o tym dniu. A jutro co mamy?
0: A jutro będzie piątek, czyli środa tak naprawdę, ale praktycznie to startuje weekend. A u nas najlepsza muzyka na wtorkowe popołudnie w Radiu Alex, Ido i Del, Marina Marina. Za chwilę też Juanes.

0: Radio Alex we wtorkowe popołudnie. Jeżeli ostatnio zauważyliście przed swoim domem ludzi, którzy coś tam mierzyli, wskazywali na wasz budynek i głośno dyskutowali, to spokojnie, nikt nie chce was okraść. Wręcz przeciwnie, chce wzbogacić muralem.
1: No właśnie, trwają poszukiwania miejsc pod wyjątkowe murale przedstawiające wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego, które powstaną w ramach projektu Drapieżne Pogranicze. Poszukiwane są dobrze widoczne ściany o powierzchni około 160 metrów kwadratowych w przestrzeni publicznej na pograniczu polsko-słowackim. No i mogą to być między innymi budynki szkół, urzędów, OSP czy obiekty prywatne.
0: I jeżeli chcecie, by to wasz budynek został ozdobiony wizerunkiem dzikiego zwierza, zgłaszajcie się do 8 czerwca. Jak i gdzie? O tym czytajcie na radioalex.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
7: Płyty, płytki, płyty.
8: Co tam nucisz, Zosieńko?
7: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
9: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Pogody w kratkę, w tym tygodniu ciąg dalszy. Dzisiaj przewaga po stronie słońca, jutro znowu przewaga po stronie chmur. Wrócą opady deszczu. No czwartek będzie znowu z przewagą po stronie słońca, zwłaszcza po południu.
1: A jeżeli chodzi o termometry, no to dzisiaj w Zakopanem okolice 15 stopni, jutro do 17, a w czwartek zaledwie do 10.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex wraca za chwilę, a teraz zaproszenie na fajną imprezę. Słyszysz Dunajec? Myślisz spływ Tratwami. No ale nie tym razem.
1: Bo tym razem w roli głównej będzie kajak. Kruścienko zaprasza do siebie na imprezę pełną sportu, muzyki i dobrej zabawy. Będzie można zdobyć nowe umiejętności, na przykład pływania kajakiem właśnie, czy wiosłowania. Będzie też okazja, by spróbować oryginalnej włoskiej pizzy przygotowanej przez, uwaga, uwaga, wicemistrza świata.
0: Oj, to ja na pewno będę. A będzie też gwiazda polskiej piosenki, to taka przez duże G, mająca na swoim koncie między innymi występ na Eurowizji. Kto? Więcej o tym u nas po 14.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
6: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
5: I wyjdziemy tak wysoko?
6: Tak, kochanie, pod same chmury.
5: I zobaczymy pod stopami las?
6: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
5: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
6: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
5: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
6: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj Apollo.

0: Z kalendarza teraz u nas, drugi dzień czerwca, rok 1897. Wtedy Giulielmo Marconi uzyskał patent na radio.
1: Dziękujemy. No właśnie, dziękujemy i świętujemy, bo gdyby nie ten patent, no to może nie byłoby dzisiaj nas. No ale jesteśmy i polecamy nasze wiadomości.
2: Powstanie nowa droga w Cichym Miętostwie. Zakończono drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem. Już za chwilę o korzyściach dla mieszkańców, a w informacjach z zagranicy rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
4: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
5: Anna Kruszewska. W Cichym Miętostwie rusza budowa nowej drogi, która połączy rejon cmentarza z drogą powiatową. Inwestycja ma znacząco poprawić komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców tej części gminy. Kluczowe dla rozpoczęcia przedsięwzięcia było zaangażowanie mieszkańców, którzy zgodzili się na przejęcie gruntów niezbędnych do budowy nowej trasy. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się droga o niskim standardzie. Jak podkreśla Marcin Ratułowski, burmistrz gminy Czarny Dunajec, po intensywnych opadach teren często staje się trudny do przejechania z powodu błota i podmokłego gruntu. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają w pełni funkcjonalny i bezpieczny dojazd. Inwestycja zostanie wykonana kompleksowo. Jej wartość wynosi 1 770 000 zł, z czego większą połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac oraz oddanie trasy do użytku planowane jest na koniec sierpnia przyszłego roku. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Czorsztyn zapadło kilka ważnych decyzji, w tym o absolutorium oraz zmianie na stanowisku skarbnika. O tym Joanna Chmiel.
6: To była jednogłośna decyzja. Wójt Aneta Markus otrzymała absolutorium i wotum zaufania z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Natomiast w związku ze złożoną rezygnacją odwołano ze stanowiska Józefa Huziora. Gminny skarbnik pracować będzie do 30 czerwca, natomiast dzień później jego obowiązki przejmie Adam Górnicki. Podczas tej sesji radni oraz przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
5: W Zakopanem zakończył się drugi etap budowy węzła gospodarki biogazowo-osadowej przy oczyszczalni ścieków Łęgi. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Polski Ład kosztowała ponad 28 milionów złotych. W ostatnich 2 latach powstała nowoczesna infrastruktura do przetwarzania osadów ściekowych i produkcji energii elektrycznej. Jak podkreślają władze miasta, nowe rozwiązania zwiększą efektywność oczyszczalni, ograniczą uciążliwe zapachy i poprawią bezpieczeństwo środowiskowe. To jednak nie koniec inwestycji. Zakopane i spółka Sewik przygotowują już 3 etap przedsięwzięcia, na które pozyskano ponad 119 milionów złotych dofinansowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu otrzyma znaczące wsparcie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Nowy Targ przeznaczy na ten cel 325 tysięcy złotych, co pozwoli jednostce na modernizację wyposażenia oraz zwiększenie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Nowy pojazd ma wzmocnić możliwości operacyjne strażaków ochotników, którzy na co dzień uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych, ale również w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi, podtopieniami czy skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
7: 150 osób musiało opuścić gmach Politechniki Bydgoskiej. Powód? Podejrzenie wykrycia niebezpiecznej substancji. Stanisław Pawłowski, kogo i skąd konkretnie ewakuowano?
8: Pracowników i studentów z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Według moich informacji nie doszło do wycieku substancji. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej, specjalistyczną grupę chemiczną oraz policję wraz z pirotechnikami. Wszystko zaczęło się od znalezienia niewielkiej ilości substancji przechowywanej na terenie uczelni. Jej oznaczenie sugerowało, że może mieć właściwości wybuchowe, dlatego podjęto działania profilaktyczne. Teraz strażacy i specjaliści identyfikują zawartość pojemnika. Wstępne informacje wskazują, że może chodzić o substancję wykorzystywaną między innymi do barwienia preparatów biologicznych. Nie ma osób poszkodowanych, a działania wciąż trwają.
7: Ponad 430 osób ewakuowano z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych przed budynkiem szkoły przy ulicy Składowej znaleziono pocisk artyleryjski z II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów. Rośnie Rosjanie tragiczny bilans serii rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W ukraińskiej stolicy doszło do poważnych zniszczeń. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok. Rosyjskie pociski spadły także na Dniepr. Pod gruzami zniszczonego 4-piętrowego budynku prawdopodobnie znajdują się ludzie. Na miejscu trwa akcja ratownicza. W związku z atakiem rosyjskiego wojska na Ukrainę, w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo. Zakomunikował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
7: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych we wcześniejszym komunikacie zapewniało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Oba rodzaje benzyny bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, 98 6,54, a oleju napędowego 6,40 zł.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: O tej porze spoglądamy w raporty pogodowe. Jak wygląda sytuacja w górach?
4: No, wbrew temu, co wczoraj było zapowiadane, czyli niebezpieczna aura, burze, opady deszczu, dzisiaj raczej pogodnie. Na Kasprowym Wierchu zachmurzenie małe i 9 stopni aktualnie. Jutro pochmurno i mokro. Morskie Oko aktualnie plus 9. Zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, raczej bez opadów. Jutro będzie padać i jutro będzie plus 14 stopni. Hala Gąsienicowa plus 12 aktualnie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Jutro pochmurno z opadami deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Druga po południu już za nami. Mamy dzień bez krawata. Kto nie ma, ten świętuje. Mariusz, jeszcze raz najlepszego. A kto ma, no to o tej porze już może poluzować, prawda?
4: Zwłaszcza przy muzyce, jaką wam zaserwujemy w Radiu Alex. Sabrina i Boys wakacyjnie. Trybunie Tutki też za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Tu Radio Aleks po południu. Przed nami teraz najbardziej znany palindrom w języku polskim, czyli kajak. Czy tak, czy wspak brzmi tak samo. I właśnie ten przedmiot będzie bohaterem imprezy pod tytułem Kajak Festival.
1: Ta startuje już w najbliższy piątek w Krościenku nad Dunajcem. Arenami spotkań będą rynek, amfiteatr pod wierzbą i oczywiście Dunajec. Program bardzo bogaty. Kilka szczegółów zdradzi Joanna Chmiel.
2: To istny róg obfitości, więc faktycznie duży skrót. Już w pierwszym dniu od godziny 15 będzie się można nauczyć pływania w kajaku, wziąć udział w warsztatach wiosłowania i spłynąć Dunajcem. Będą również pokazy bezpieczeństwa na wodzie. Równolegle otwarta zostanie kuchnia regionalna, ale i także będzie można spróbować oryginalnej włoskiej pizzy przygotowanej przez samego wicemistrza świata Tomasza Wolskiego. Również o 15 wystartują warsztaty, zarówno te regionalne, jak i tajemniczo brzmiące Nocni Bohaterowie i Skrzydło Leonarda da Vinci. Na scenie pojawią się miejscowe kapele i zespoły. Salwy śmiechu zapewni kabaret Śleboda z naszym, doskonale Wam znanym, między innymi z góralskich wiadomości Radia Aleks, Władkiem Białym. Gwiazdą dnia będą baciary. Jeżeli nie zdążycie na piątkowe wydarzenia, to nic straconego, bo w sobotę mamy powtórkę z rozrywki. Kulminacją festiwalu będzie zakończenie międzynarodowego spływu kajakowego imienia Tadeusza Pilarskiego, a na wielki finał zaśpiewa Justyna Steczkowska.
3: Radio Aleks.
4: Reklama.
5: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bozeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
9: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733 049 049.
11: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: Pogodowe plany na kilka kolejnych dni przed nami. No i wygląda na to, że z parasolem lepiej się nie rozstawać. Jutro, w czwartek i w piątek opady deszczu mogą się pojawiać.
0: Jeśli chodzi o ten parasol, to i na weekend się przyda, bo prognozy mówią, że w niedzielę popada. W sobotę przelotny deszcz też może się zdarzyć. W weekend w Zakopanem do 19 stopni Celsjusza, w Nowym Targu do 21.

0: Radio Alex, kolejna impreza godna polecenia, która odbędzie się w sobotę w Szczawnicy. I uwaga, organizatorzy piszą tak: zapraszamy na wyjątkowe spotkanie kultury, sztuki, rozrywki i górskiego klimatu w sercu Pienin.
1: A polecamy między innymi dlatego, że event zasmakuj kulturę.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
8: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Al.

0: takie rytmy we wtorkowe popołudnie i takie daty również, bo dokładnie tego dnia w 1847 roku w czasie ślubu w pewnym angielskim kościele wykonano po raz pierwszy marsz weselny Mendelssohna.
1: No proszę bardzo, absolutny hit do dzisiaj, tak. Ale podobno marsz imperialny z Gwiezdnych Wojen też ma się dobrze. Ja chciałem, żeby taki zabrzmiał na moim ślubie, ale teściowa miała odmienne zdanie. Pozdrawiam i zapraszam na wiadomości.
2: Most w Maruszynie będzie całkowicie zamknięty. Jeśli to na trasie waszego przejazdu, posłuchajcie o szczegółach utrudnień w wiadomościach Radia Alex już o 15:00. Za chwilę także o pracowitym tygodniu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i domy w ruinie, czyli Balcarzowice na Opolszczyźnie, 3 dni po przejściu trąby powietrznej. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 15. Nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w powiecie nowotarskim. Od wtorku 9 czerwca do 27 listopada całkowicie zamknięty będzie most w Maruszynie w ciągu drogi powiatowej Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez przeprawę, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Zwracajcie uwagę na znaki i uwzględnijcie zmiany przy planowaniu podróży.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje miniony tydzień. Toprowcy udzielili pomocy wielokrotnie, a wachlarz ich interwencji od 25 maja do 1 czerwca był spory. O odnalezieniu ciała zaginionego 16 maja młodego turysty już w Radiu Alex informowaliśmy. Teraz o innych akcjach. Joanna Chmiel.
11: Pozostałe zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Wymieńmy tu m.in. dwójkę z Holandii, która wieczorem zsunęła się kilkadziesiąt metrów w kierunku zmarzłego stawu po płacie śniegu i nie posiadając sprzętu zimowego nie mogła kontynuować wycieczki. Skończyło się na strachu, ale ratownicy wrócili do bazy dopiero o 5 nad ranem. Śnieg i zabłądzenie były powodem prośby o pomoc podchodzącego na zawrat. Toprowiec dotarł do turysty i asekurując goliną bezpiecznie sprowadził nad zmarzły staw. Śnieżną przygodę w rejonie Zawratu przeżyły też trzy turystki. Kobiety utknęły na eksponowanej części szlaku, gdzie z powodu grubej warstwy śniegu nie mogły przytrzymać się łańcuchów. Ratownicy po dotarciu zaopatrzyli je w kaski i uprzęże i za pomocą lin opuścili przez najstromsze miejsce. Dalej z asekuracją sprowadzili do murowańca. Do centrali w minionym tygodniu wpłynęło też zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o turyście, który nie wrócił z wycieczki na Orlą Perć. Od dłuższego czasu nie było z nim kontaktu telefonicznego. Ratownicy wystartowali śmigłowcem na poszukiwania, jednak podczas lotu nie natrafili na zaginionego. Wkrótce po lądowaniu w bazie dotarła do nich informacja, że turysta bezpiecznie zakończył wycieczkę.
2: Wszelkie szczegóły tych i pozostałych akcji TOPR znajdziecie na radioalex.com.pl. Gmina Nowy Targ podpisała umowę na remont drogi gminnej w Morawczynie. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Planowany remont ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a także zwiększyć komfort codziennego poruszania się mieszkańców i kierowców korzystających z tej trasy. O terminach ewentualnych utrudnień w ruchu będziemy Was informować na bieżąco.
3: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele Klubu Sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców. W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom. Na mecze regularnie przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, a młodzi zawodnicy często uczestniczą w wydarzeniach sportowych jako członkowie klubów akademii. Zdaniem działaczy nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy w obecności najmłodszych. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata do studia przynosi Bogdan Zalewski.
12: Balcarzowice walczą ze skutkami trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez tę wioskę na Opolszczyźnie. Ucierpiało 18 budynków. Na miejscu jest Martyna Czerwińska.
13: Tony drewna, stali, wyposażenia domów zalega na poboczach. Zerwane dachy są już przykryte folią. Mieszkańcy z pomocą służb sprzątają podwórka i to, co pozostało z budynków.
14: Wszystkie bramy wjazdowe są zburzone. Dach został zerwany. Całe wyposażenie zostało zniszczone, zalane.
13: Ten potworny smutek jest tu bardzo uderzający. Poszkodowani powiedzieli mi, że dopiero zaczyna do nich docierać, jak bardzo zmieni się ich życie. Pani Martyna ma 6 małych dzieci, a jej dom grozi zawaleniem.
15: Ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiemy, kiedy tu wrócimy.
13: Poszkodowani mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe, na razie doraźne w kwocie 8000 zł. Jutro na miejsce mają dotrzeć ubezpieczyciele, a nadzór budowlany ocenia w tej chwili straty.
12: Znalezienie kwasu pikrynowego było powodem ewakuacji 150 osób z gmachu Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia dla studentów zostały dzisiaj odwołane. Stanisław Pawłowski.
16: Podczas rutynowego wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych w jednej z fiolek stwierdzono występowanie, jak mówiłeś Bogdanie, kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.
17: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych.
16: Przyznaje Szymon Różański, rzecznik uczelni. Wtedy wdrożono standardowe procedury i powiadomiono straż pożarną. Nikomu nic się nie stało.
12: Nowa gwiazda światowego tenisa. Jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, ma dziś chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. Polka dopiero jutro stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kanińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Marek Gładysz.
18: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda. Obserwatorzy sugerują, że Maja Chwalińska będzie prawdopodobnie analizowała dziś nagrania poprzednich meczów Anny Kalińskiej, by ustalić, co jest piętą achillesową jutrzejszej przeciwniczki.
1: Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, chwilami nawet bezchmurne niebo. Jutro o poranku 9 stopni na termometrach.
0: No a w ciągu dnia do stopni 17. Na niebie będzie różnie. Najpierw zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu już duże. No i po południu też spodziewane są opady deszczu. Może również zagrzmieć. Drugi czerwca w kalendarzach, Dzień Dziecka za nami, no ale to oznacza, że dzisiaj poprawiny,
1: oczywiście.
0: Co myślisz?
1: Oczywiście, Martyna.
0: Czyli lody przed obiadem nadal aktualne.
1: I to przez cały miesiąc, bo czerwiec jest miesiącem dzieci. A dla dzieci nie tylko w Radiu Alex, Diana Ross, za chwilę też Kubala.

0: Tu Radio Aleks po południu. U nas dzisiaj dużo o kajaku. Było o imprezie w Krościenku, a teraz przenosimy się do Nowego Targu, gdzie już w najbliższy czwartek rozpocznie się 84. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. To najstarsze i jedno z największych wydarzeń kajakowych w Europie.
1: Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się na parkingu przy miejskiej hali lodowej w samo południe. Pół godziny później uczestnicy wyruszą na trasę z podkładki pieszo-rowerowej znajdującej się w sąsiedztwie hali lodowej. Tegoroczny spływ obejmie około 70 km malowniczego szlaku prowadzącego nurtem Dunajca z Nowego Targu do Łącka.
0: Organizatorzy zapraszają mieszkańców i turystów do wspólnego kibicowania. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na radioaleks.com.pl.
2: Radio Aleks.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
0: Przypominamy, że w środę też parasol pod ręką warto mieć. Pierwsza część dnia słoneczna, pogodna, chwilami nawet bezchmurne niebo, ale po południu niestety chmur przybędzie.
1: I możliwe także burze. Przypominamy niezmiennie, proszę mieć to na uwadze. W czwartek dużo chmur, dużo opadów deszczu, szczególnie w pierwszej części dnia i w czwartek na termometrach w Zakopanem okolice 15 stopni na plusie.
2: Radio

0: dawna, to wiem.
1: Wtorkowe popołudnie w Radiu Alex. Słuchajcie, już jutro przy Oczku Wodnym na Krupówkach zostanie otwarta wystawa plenerowa Ukaz Prowiczów na Harendzie. I ci, którzy podążają głównym zakopiańskim deptakiem, będą mogli zapoznać się z wątkami biografii poety, będą mogli zanurzyć się w taką fotograficzną opowieść o hradczańskim świecie.
2: Na tej wystawie znajdują się twoje zdjęcia, ale nie są one oczywiste. To nie jest archiwalny zapis tego miejsca.
3: Jest to świadome zamierzenie, aby zachęcić też przechodzących Krupówkami turystów do odwiedzenia tego miejsca. No, co ciekawego byłoby w tym, gdybym ja pokazała tą całą harendę w sposób oczywisty, dokumentalny, nie byłoby tej zachęty, podejrzewam.
4: Z Beatą Jaśniak, artystką, fotografką, autorką wystawy, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
5: Radio Alex.
6: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi, wybieram Jacobs.

0: twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Alex.

0: Za chwilę u nas wiadomości o 16, a teraz bardzo ważna wiadomość. Słuchajcie, już wiadomo, kiedy przyjdzie lato. Otóż to astronomiczne zacznie się 21 czerwca, dokładnie o 10:26.
1: Czekamy naprawdę z niecierpliwością i oby było właśnie takie, na jakie czekamy, bo kolejnej zimy tego lata to już nie zniesiemy, absolutnie.
0: Polecamy wiadomości.
2: Dwie mieszkanki Podhala straciły 15 tysięcy złotych. Uwierzyły oszustom podszywającym się pod pracowników banku. Zakopane ma nowego, honorowego obywatela. Maja Chwalińska zagra jutro z Rosjanką w ćwierćfinale French Open. Szczegóły tych informacji i więcej będę miała dla Was już za chwilę. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta, w plenerze wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
6: Niskie ceny.

0: tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: I to już godzina 16. Wtorek, drugi dzień czerwca. Czas na wiadomości.
3: To są szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków. Mimo licznych apeli, przestępcy wciąż skutecznie wyłudzają pieniądze. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem. W Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której przyznano nagrodę burmistrza i podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Zakopanego. Sesja po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się w plenerze na Placu Niepodległości. Uroczystą oprawę zapewniła wojskowa asysta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich imienia Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
4: Nagrodę burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
5: Służyć ziemią gór to jest godność, a Zakopanemu to podwójną. Trzeba się trochę narobić, trzeba się trochę nagudzić i trzeba trochę po plecach dostać. Takie jest życie, jak chce służyć. Każdy z nas służył swoim, ale robiliśmy to z radością, z miłością, bo szanowaliśmy i tą ziemię, i tych ludzi. Grafiką, sportem i działalnością społeczną, kulturalną i też, że tak powiem, trudną polityczną. Ale to miasto jest kochane, to miasto jest lubione i o to miasto dbamy wszyscy.
3: Tytuł honorowego obywatela Zakopanego przyznano generałowi Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi, bohaterowi obu wojen światowych, który w 1964 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Na sesji była obecna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Dobre wiadomości dla sportowców i młodych piłkarzy z Ludźmierza. LKS Wiatr Ludźmierz otrzymał promesę na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, które znacząco poprawi warunki do treningów i rozgrywek. Boisko pozwoli na prowadzenie treningów przez większą część roku, niezależnie od pogody. A skoro o pogodzie mowa, sprawdźmy tą na długi czerwcowy weekend.
6: W czwartek Boże Ciało, o poranku więcej chmur, być może zanikające opady deszczu. Im bliżej godzin popołudniowych i wieczornych, tym więcej słońca. Temperatura również bardzo przyjemna, do około 19-20 stopni. No i weekend, piątek, sobota, niedziela, bez większych zmian, przewaga słońca. Natomiast lokalnie będą pojawiały się nam strefy opadów. Trzeba śledzić bieżące prognozy, o której one wystąpią, bo no, to jest bardzo zmienna akurat cecha naszego klimatu. Zwłaszcza w piątek wieczorem te opady deszczu czy burze są możliwe. Natomiast sobota, niedziela powinny być całkiem sympatyczne, z mniejszym ryzykiem opadów. Temperatura w sobotę, w niedzielę bardzo podobna, od około 18 stopni tutaj w Zakopanem do 20 w okolicach Nowego Targu.
3: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Już teraz Bogdan Zalewski i informacje z kraju i ze świata.
7: To najbardziej żałosny wniosek, który został sformułowany w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dzisiejszą decyzję prokuratury skomentował w Sejmie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS-u do odpowiedzialności karnej oraz o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, Patryk Jaki miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
0: Europoseł PiSu twierdzi, że decyzje kadrowe leżały w jego kompetencjach i miał do tego podstawę prawną. Jak deklaruje, jeśli zostanie mu uchylony immunitet, odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.
8: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne.
0: Co ciekawe, poseł Marek Sawicki z PSL-u krytykuje decyzję prokuratury.
9: Jeżeli się odzywał tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, w jakiegoś tam wsparcia, to nie jest to przestępstwo.
0: Teraz w Parlamencie Europejskim rozpocznie się długa procedura dotycząca uchylenia immunitetu.
7: Jutro o 11 zacznie się mecz Maji Chwanińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kanińską w ćwierćfinale French Open. Maja Chwanińska to największa rewelacja paryskiego turnieju. Polska tenisistka od lat związana jest z Bielskiem Białą i klubem EKT Advantage. Na paryskich kortach Maja Chwanińska może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół z klubu. Wojciech Marczyk rozmawiał z Mikołajem Wrzołem, z którym pani Maja trenuje od 2010 roku.
10: Od początku, od pierwszej rundy eliminacji codziennie na każdym jej meczu był ktoś od nas z klubu. Czy to dzieciaki z rodzicami, czy właśnie my trenerzy. Cały sztab jakby tutaj podróżował. My też wróciliśmy dzisiaj o drugiej w nocy. I na 90% jutro znowu o 6 pobudka i lecimy dopingować Maję.
11: A wam się po tym meczu udało na chwilę gdzieś z Mają spotkać, czy nie było na to szans?
10: A to bez szans. Maja zawsze po meczu to musi tą całą regenerację, te swoje wszystkie rytuały przejść, więc ona dopiero była dostępna około 20-21 dla rodziców oraz dla swojego sztabu, więc my już dawno byliśmy w samolocie.
7: Na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, by się spotkać i pogratulować sukcesów. Na ten najbliższy wszyscy liczymy już jutro.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Wtorkowe popołudnie w Zakopanem czy w Nowym Targu z zachmurzeniem najwyżej umiarkowanym raczej nie powinno padać. Ważne jest tutaj słowo raczej, bo wiadomo, w pogodzie wszystko zdarzyć się może.
14: A jutro raczej padać będzie. No właśnie, parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach w Zakopanem jutro okolice 17 stopni na plusie. I uwaga także na burze.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Wtorek, drugi dzień czerwca, za nami 16. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy listę solenizantów.
14: Jak zwykle piękne imiona: Marianna, Marzanna i Eugeniusz. Pozdrawiamy.
2: No to dla wymienionych prezent muzyczny od Radia Alex. Kate Ryan teraz, Dawid Podsiadło. Za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: I tak wam gramy w to wtorkowe popołudnie, a teraz u nas Laura. Drodzy państwo, jest wysoka, smukła, rozłożysta i wiekowa, bo według szacunków ma jakieś 550 lat.
1: Mowa oczywiście o sośnie, jednym z najstarszych drzew w Rabce Zdroju, które decyzją Rady Miejskiej zyskało oficjalne imię. Laura właśnie rośnie sobie przy ulicy Orkana, naprzeciwko cmentarza parafialnego, a z pomysłem nadania drzewu imienia wystąpiło Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. Imię Laura upamiętnia Laurę Zubrzycką, żonę Juliana Zubrzyckiego, właściciela dóbr rabczańskich i jednego z twórców uzdrowiskowego charakteru rabki.
0: Panie i panowie, sezon na Sweet Focie z Laurą uważamy za otwarty.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Płytki.
4: Co tam nucisz, Zosieńko?
3: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
7: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
6: I wyjdziemy tak wysoko?
7: Tak, kochanie, pod same chmury.
6: I zobaczymy pod stopami las?
7: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
6: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
7: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
6: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
7: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
8: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
10: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
11: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: O tej porze spoglądamy w raporty pogodowe. Jak wygląda sytuacja w górach?
0: No, wbrew temu, co wczoraj było zapowiadane, czyli niebezpieczna aura, burze, opady deszczu, dzisiaj raczej pogodnie. Na Kasprowym Wierchu zachmurzenie małe i 9 stopni aktualnie. Jutro pochmurno i mokro. Morskie Oko aktualnie plus 9, zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, raczej bez opadów. Jutro będzie padać i jutro będzie plus 14 stopni. Hala Gąsienicowa plus 12 aktualnie, zachmurzenie umiarkowane i duże. Jutro pochmurno z opadami deszczu.
2: Radio Alex.

0: teraz proszę szeroko otworzyć buzię, sobie tutaj zajrzymy. A właściwie nie, to zajrzymy do raportów, które mówią, że 4 miliony Polaków nie myje zębów, nie. Słuchajcie, a 800 tysięcy nie ma swojej szczoteczki do zębów.
1: Ja cię błagam, aż mnie zęby bolą, jak ty mówisz takie rzeczy. No i uwaga, czytamy dalej, tylko 30% dorosłych Polaków co pół roku pojawia się na wizycie kontrolnej u stomatologa w celu weryfikacji stanu uzębienia. 27% ankietowanych robi to raz w roku, 14% co 2 lata lub nawet rzadziej, a co 10 dorosły Polak odwiedza gabinet stomatologiczny dopiero gdy boli ząb.
0: I mówimy to w dniu pod hasłem kocham swojego dentystę. Ja się wcale nie dziwię tym wynikom, tym raportom, bo jak donosi jeszcze bankier.pl, 44% osób odłożyło wizytę u dentysty z powodu braku pieniędzy. 57% było zaskoczonych wysokością rachunku, a 20% usunęło ząb zamiast go leczyć, bo to było tańsze. Czyli nie sama wizyta straszna u dentysty, tylko rachunek. No, pozdrówcie swojego dentysty od nas.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest!
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
2: Radio Alex.
9: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, te

0: chwilę godzina 17, skoro dzisiaj wtorek, to jutro piątek. To znaczy środa, ale i tak piątek, bo prawie weekend, prawda?
1: Dobra, Mariusz, już zostawmy tutaj te dni w kalendarzu. Ważne jest to, że jutro dzień roweru polecamy zawsze i nasz tandem też jutro przyjedzie na czas. Chyba, tak, prawda? To zależy, czy będziemy równo rozkładać siłę.
0: Zaklepuję miejsce przy kierownicy.
1: Wiedziałam. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: Turysta kierujący quadem bez uprawnień zatrzymany w Kościelisku noc spędził w areszcie. Za chwilę także o kolejnych wydarzeniach w ramach trwających dni Zakopanego. Balcerzowice na Opolszczyźnie walczą ze skutkami trąby powietrznej, jaka przeszła w rejonie w sobotę. Anna Kruszewska. Zapraszam. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 17.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Po reklamie.
4: Wtorek, 2 czerwca i 17 na zegarach w Radiu Alex. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: Turysta kierujący quadem bez uprawnień został zatrzymany w Kościelisku i noc spędził w areszcie. Ta informacja na początek tego wydania wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli kilka quadów poruszających się ulicą Salamandra. Wezwani na miejsce funkcjonariusze drogówki ustalili podczas kontroli, że jednym z nich, zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy, poruszał się 39-letni turysta narodowości ukraińskiej z paszportem wydanym przez władze USA. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Został zatrzymany. Następnego dnia po nocy spędzonej w areszcie sąd w Zakopanem ukarał turystę grzywną w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów na terenie Polski na pół roku.
6: O tym się mówi w regionie.
5: 160-lecie swojego istnienia świętuje w tym roku szkoła podstawowa w Nowym Bystrem. Początkowo była to tylko szkółka parafialna, którą otworzono jeszcze za czasów cesarza Franciszka. Potwierdza ten fakt zapis w kronice szkolnej. Lata 60. ubiegłego wieku były dla szkoły przełomowe. Ówczesny dyrektor Władysław Sikora doprowadził do wybudowania nowej siedziby. Szkoła jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Bronisława Czecha. 13 czerwca odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 160-lecia istnienia placówki.
7: Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Ono rozpocznie się o godzinie 10 mszą świętą w kościele parafialnym w Nowym Bystrem. Następnie przejdziemy do szkoły. Nastąpi odsłonięcie ściany poświęconej patronowi, wystąpienia gości zaproszonych, rys historyczny szkoły i na końcu będzie program artystyczny. To jest taki międzypokoleniowy spektakl, którym wystąpią rodzice, uczniowie, absolwenci szkoły, dotyczący właśnie Bronka Czecha, czyli patrona naszej szkoły.
5: Mówił dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Bystrem Jarosław Sulak. Trwają dni Zakopanego. Prawie każdego czerwcowego dnia odbywają się ciekawe wydarzenia, a w sobotę wystąpi Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. Odbędzie się również wernisaż prac Stanisława Cukra, artysty o europejskim formacie.
8: Orkiestra Klimatyczna, nasza tatrzańska, da koncert pod tytułem Hej tam spod Tater. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo to jest zawsze bardzo piękne wydarzenie. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to koncert bardzo zakopiański. O 15:00 msza święta w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka, a zaraz po niej o godzinie 17:00 kolejny znakomity zakopiańczyk Stanisław Cukier i jego wystawa w Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór. Wernisaż o godzinie 17:00.
5: Na wydarzenie zapraszała Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
6: To są wiadomości z Podhala.
5: Jedno z najstarszych drzew w Rabce Zdroju zyskało oficjalną nazwę. Decyzją Rady Miejskiej okazała sosna zwyczajna, rosnąca przy ulicy Orkana naprzeciwko cmentarza parafialnego, będzie odtąd nosić imię Laura. Drzewo jest pomnikiem przyrody i według szacunków ma około 550 lat. Z pomysłem nadania drzewu imienia wystąpiło Stowarzyszenie Dawnej Rabki Czar. Imię Laura upamiętnia Laurę Zubrzycką, żonę Juliana Zubrzyckiego, właściciela dóbr rabczańskich i jednego z twórców uzdrowiskowego charakteru Rabki. Ciąg dalszy informacji Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
9: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie liczą straty, ale także zmagają się z ogromną traumą.
10: Mieszkańcy Belcarzowic nie mieli czasu, by przygotować się na uderzenie wichury i ewakuować.
9: Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony.
11: Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
12: Korzystają Państwo z pomocy psychologicznej?
13: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne.
3: psychiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
10: Sterty gruzu, pozrywane dachy, pogięte panele fotowoltaiczne. Obrazy rozpaczy.
9: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie.
10: Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów.
9: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
10: A w szkole podstawowej numer 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
12: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór. Było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
13: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
12: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
9: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Z jeżdżalni rwąca rzeka i leżaki.
10: Otwarta została właśnie tak zwana szczecińska Majorka, czyli kąpielisko Arkonka. Pływanie na razie jest tylko dla odważnych.
14: Mąż mówi, że zimna woda, ale wrażenia super.
15: Widzę, że mało osób się kąpie.
14: Tylko 15 stopni pan ratownik mówił, że ma, więc dosyć zimno, ale jest przyjemnie, można z innych rzeczy skorzystać.
16: Można skorzystać z basenu bez nikogo, ale woda jest zimna, jeszcze nie ogrzana, więc tylko dla wytrwałych polecam.
17: No woda trochę chłodna, ale nie, fajna jest woda. W porządku.
15: A ze zjeżdżalni korzystaliście już?
17: Tak, no właśnie, tylko ze zjeżdżalni. Do basenu nie wchodziliśmy.
9: Rozmówcy naszej reporterki Anny Pałamar przyznają, że można się tam zrelaksować.
4: Dzisiaj w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu spokojnie, no jutro już tak spokojnie nie będzie, bo prognozowane są lokalne burze z intensywnym deszczem, z silnym wiatrem i w zasadzie przez cały dzień tych burz powinniśmy się spodziewać. Na termometrach jutro w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 21, w Bielsku Białej też 21 stopni. W czwartek znowu spokojnie, żeby w piątek znowu było burzowo. Na razie w kalendarzu jeszcze wszystko po staremu, czyli wtorek jest wtorkiem. Taka niespodzianka. Jutro to już będą schody, ale chyba przyjemne, bo dla niektórych środa będzie piątkiem, początkiem weekendu. A na razie jest początek wtorkowego programu Po Godzinach w Radiu Alex. Lioni na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To 6 minut po 17.

0: Los Manolos, All My Lovin' na antenie radia Alex. Kiedyś, wiadomo, mistrzowie, Beatlesi, mistrzowie grillowania to pewnie już robią zapasy na tak zwaną czerwcówkę, czyli długi czerwcowy weekend. Ja gorąco pozdrawiam i życzę dobrej pogody, żeby te spotkania przy grillu i przy muzyce wybranej dla ciebie z radia Alex upływały wyjątkowo przyjemnie. Zanim jednak czerwcówka, to jeszcze parędziesiąt godzin trzeba wytrzymać. No i w tej sprawie pomocną dłoń wystawia program Po Godzinach. Polecamy się. Dzisiaj koncert offline. Bez jednego słowa nawet, wielkie show na Mundial i playlista wprost z piłkarskiej rozgrzewki. Polecamy się, będziemy też w regionie i sprawdzimy, co u nas fajnego na weekend przygotowano. A za chwilę gramy dalej, będzie Mr. President, będzie Coco Jumbo. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Reklama.
2: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
3: Płyty, płytki, płyty.
4: Co tam nucisz, Zosieńko?
3: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Po reklamie.

0: To może być muzyczny hit tego lata, Summer Again i Kim K w Radiu Alex. Wracamy do nas z polecajką na czwartek, bo coś wyjątkowego szykuje się w auli Zakopiańskiego Centrum Edukacji. W czwartek zaplanowano tam koncert reaktywowanego po latach zespołu imienia Bartusia Obrochty. Do tego występu jego członkowie przygotowywali się już od listopada zeszłego roku. W pierwszej części koncertu zobaczymy zespół w dawnym składzie, który zaprezentuje program Bartuś Obrochta, Gazda Skrzypek Przewodnik. W drugiej części koncertu zespół Bartusie zaprezentuje się w nowym składzie. Początek czwartkowego koncertu o 17:00. Polecamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce

0: dynamiczne Makosa to Gio da Silva we wtorkowym po godzinach w Radiu Alex. Na chwilę przed 18:00, za moment wiadomości, a po 18:00 dwa zupełnie inne wydarzenia koncertowe. Jedno za nami, nietypowe jak na dzisiejsze czasy, a drugie wręcz przeciwnie, bardzo medialne i z dużym rozmachem. Bądźcie z nami po 18:00, weekendowo też wpadniemy do regionu i sprawdzimy, co fajnego przed nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
4: Szalejący ogień w Wielkopolsce.
5: I to w dwóch miejscach. W Jasinie pod Poznaniem płonie hala magazynowa.
4: Z kolei w Podgajach na północy województwa pali się 5 hektarów lasu.
5: Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się od strażaków?
6: Zgłoszenie spod poznańskiego Jasina dotyczyło pożaru fotowoltaiki i magazynu energii. W hali, która objęta jest pożarem, magazynowana jest m.in. odzież. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Tam z ogniem walczy teraz 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Z kolei w Podgajach trwa dogaszanie pożaru. Lasu o powierzchni około 5 hektarów. Oprócz blisko 50 strażaków ogień gasiły też 3 dromadery.
5: Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych.
4: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie.
5: Jest to reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów.
4: Michał Dobrołowicz, co dokładnie się zmieni?
7: Zmiany dotyczą 4 ważnych badań. Gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
8: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
7: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
4: Maja Chwalińska szykuje się do jutrzejszego meczu w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Z menedżerem naszej zawodniczki, prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką, rozmawiał paryski korespondent Marek Gładysz.
9: W jaki sposób ona się przygotowuje do tego meczu?
10: Najważniejsza jest regeneracja, odpoczynek. Wiadomo, że trzeba też troszkę podbijać, nie, żeby ten rytm zachować. Także rano o 9:00 śniadanie było, no o 10:00 wyjazd na korty. Na korcie trenuje z pół godzinki, tylko tak do podtrzymania rakiety. Aha. Później jest obiad, zajęcia z rehabilitantem, z trenerem ogólnym. Później pojedziemy do hotelu, pójdzie na kolację i pójdzie do pokoju po prostu się wyciszyć, spać.
5: A potem będziemy dopingować Maję. Mecz polskiej tenisistki jutro o 11:00.
0: Całkiem ciepła noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem 9-10 stopni, w Nowym Targu spodziewajmy się też 9 stopni, a w Bielsku Białej 12 minimalnie. Tej nocy pogodnie, padać nie będzie. Za to jutro się wypada, no i dodatkowo jutro przyda się oprócz parasola piorunochron, bo niewykluczone są lokalne burze. Jutro na termometrach w Bielsku Białej 21 stopni, w Nowym Targu też 21 stopni, w Zakopanem 18. W czwartek trochę chłodniej. No i na Podhalu w czwartek jeszcze więcej chmur i opadów. Za to na Podbeskidziu więcej słońca. 2 czerwca. Dzisiaj jest dzień bez krawata. Ciekawe, czy korporacyjny dress code przewidywał takie poluzowanie regulaminu właśnie z okazji 2 dnia czerwca. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy na co dzień w krawacie, chętnie lub niechętnie, muszą spędzać spory kawałek dnia. A najbliższe prawie 4 minuty spędzimy z Rickim Martinem. Będzie jego She Bangs. No on raczej nie w krawacie. Jak pamiętamy, to bardzo często chwalił się swoim torsem. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To są 3 minuty po 18. Gramy She Bangs.

0: Andy Dust, Zokar Ja w Radiu Alex w programie Po Godzinach. Słuchajcie, wczoraj odbył się koncert Jacka White'a w Polsce. Dzisiaj gra w Krakowie. To są koncerty offline, czyli telefony komórkowe na te 2 godziny trzeba zostawić poza klubem. Tu liczy się tylko muzyka i to dosłownie, bo jak czytam relacje wczorajszego występu, to słowa były kompletnie zbędne i niemal nie padały z ust muzyka. Pięknie śpiewał, zespół grał jak w transie, no i ludzie wychodzili zachwyceni, jakby wydarzyło się coś nieziemskiego. Może właśnie tak powinny wyglądać koncerty? Mniej bodźców, a więcej muzyki? Jeśli ten koncert Jacka White'a był takim eksperymentem, to udał się w 100%. Robbie Williams, jego Trippin' za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
11: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
16: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. Termyszaflary.com.
17: Po reklamie.

0: Kapela Jaśka Karpiela-Bułecki w Radiu Alex. Zaglądamy teraz do Krościenka nad Dunajcem. Tam w piątek i w sobotę Kajak Festiwal. Ta dwudniowa impreza to nie tylko emocje sportowe, ale także świetna rozrywka przy licznych wydarzeniach kulturalnych i kulinarnych. Arenami spotkań będą rynek, amfiteatr pod wierzbą i oczywiście Dunajec. W planach m.in. będzie się można nauczyć pływania w kajaku, wziąć udział w warsztatach wiosłowania, ale i także spłynąć Dunajcem w pontonie czy kajaku. Będą również pokazy bezpieczeństwa na wodzie, do tego kuchnia regionalna, koncert zespołu Baciary, będzie też nasz redakcyjny kolega Władek Biały. Polecamy, a więcej o festiwalu Kajak piszemy na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.

0: Debbie, Harry i koledzy, czyli zespół Blondie na antenie radia Alex. A wiecie, że w przyszłym tygodniu zaczyna się piłkarski mundial. Też jestem zaskoczony, dzisiaj przypadkiem o tym przeczytałem. Piłkarski mundial swoją drogą, no ale to też będą muzyczne wydarzenia. To największe organizuje Shakira. Akurat ona zaśpiewa dopiero w lipcu, w przerwie finałowego spotkania. Ale wielkie przygotowania podobno już trwają. W meczach otwarcia też będą muzyczne występy. Na pierwszym meczu w Meksyku zaśpiewają J Balvin, Tyla i Alejandro Fernandez, w Kanadzie Alanis Morissette, Alessia Cara i Michael Bublé, a w Los Angeles na przykład Katy Perry. Tyle gwiazd na samym otwarciu, aby się nie okazało, że jedyne co z tego mundialu za jakiś czas będziemy pamiętać, to te muzyczne wydarzenia, a nie emocje na boisku. Zostawcie Titanica, Lady Punk w Radiu Alex. Już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Po reklamie.

0: September w Radiu Alex. Na chwilę przed 19:00, za chwilę wiadomości, później prognoza pogody, a po 19:00 sprawdzimy, jakie piosenki pomagają Robertowi Lewandowskiemu strzelać gole. O tym na pewno. Po 19:00 będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co przed nami w ten weekend. Długi czerwcowy weekend. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 2 czerwca, to już jest 19:00 na zegarach. Czas na wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
4: Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie bez Mateusza Morawieckiego.
5: A jednym z tematów była przyszłość działających w PiS stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego właśnie przez byłego premiera.
4: Na Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Radkowski.
6: Jestem, witam.
4: Dzień dobry. Dlaczego Morawiecki nie przybył na spotkanie?
6: A po pierwsze, właśnie teraz zaczyna swoje spotkanie z wyborcami w Częstochowie. Jak słyszę od stronników Morawieckiego, ten wyjazd był już zaplanowany wcześniej, dlatego zwołanie na dziś Komitetu Politycznego oceniają oni jako złośliwość prezesa Kaczyńskiego. Z kolei przeciwnicy frakcji związanej z Mateuszem Morawieckim w PiS mówią, że to świetna wymówka, by nie pojawić się na dzisiejszym komitecie, który, no, przynajmniej w założeniu, ma być pojednawczym spotkaniem ścisłego kierownictwa partii. Partii, w której wciąż buzuje. Oficjalnie jednak ci, którzy wchodzili na spotkanie, deklarowali, że są ważniejsze tematy do omówienia niż wewnętrzne spory w PiS.
7: Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo i nie ma problemu. Problem jest jeden. Donald Tusk u władzy.
6: Przekonywała Beata Kempa. Spotkanie przed chwilą się zakończyło. Wiadomo, że podczas tego komitetu ustalono, kogo PiS wystawi w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jak usłyszałem od Anny Krupki, to ma być młody członek Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa. No, jego nazwiska jeszcze nie podano. Lada moment ma tutaj być konferencja rzecznika partii Rafała Bochenka z Nowogrodzkiej. Michał Radkowski.
4: To będzie bardzo emocjonujące przedpołudnie dla polskich kibiców tenisa.
5: Tak, jutro o 11:00 Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open zagra z Rosjanką Anną Kanińską.
4: Kolejny fragment rozmowy korespondenta Marka Gładysza z menedżerem naszej tenisistki i prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
8: Czy mógłbym pana zapytać, jakie nastroje w tej chwili przed jutrzejszym meczem?
9: No bardzo dobre. Ja twierdzę, że jutro wygra, więc jest duża szansa. Pobudka 6:45, 7:15 śniadanie, 8:00 wyjazd na korty, 8:30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11:00.
8: Z kontuzją nie ma problemów z budem?
9: To jest takie przemęczeniowe, to nie jest poważna kontuzja, można z tym grać i tam nic się nie wydarzy. Tylko tyle, że no, po prostu jest bardzo zmęczona, to jest normalne. Ale myślę, że ten kryzys ma za sobą, bo drugie oddech złapała i będzie dobrze.
0: Środa pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się zmiennie, nawet bardzo zmiennie, bo będzie słonecznie, ale też może być burzowo i bez burz może popadać. Na termometrach jutro w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 21, w Bielsku Białej jutro też 21 stopni. A jeśli chodzi o najbliższą noc, to akurat będzie spokojnie i nawet ciepło. W Zakopanem 9 stopni, tyle też w Nowym Targu, a w Bielsku 12. 2 czerwca, 22 lata temu, ktoś wygrał w lotka w Warszawie ponad 20 milionów złotych. Ciekawe, ile do dzisiaj zostało z tej gotówki. Jakby co, to zawsze można zrzucić winę na inflację. Roxette, Dangerous na początek tej godziny w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Mamy 3 minuty po 19:00.
1: Radio Alex.

0: You Drive Me Crazy to jest Shakin' Stevens, w zasadzie już był Shakin' Stevens na antenie radia Alex w programie Po Godzinach. Jak wiemy, w dzisiejszych czasach piłkarze to też celebryci, a więc co po niektórych interesuje ich życie. Jak wygląda playlista Roberta Lewandowskiego? Pojawiła się w sieci i wiemy z niej, że ważne miejsce ma tam polski rap. Jest Quebo, Taco, Smolasty, ale są też bardziej popowi artyści, tacy jak Dua Lipa, Coldplay, Benson Boone, Billie Eilish czy Justin Bieber. Może jak już pan Robert przejdzie na emeryturę, to zacznie układać muzykę w radio? No w tej dziedzinie chyba łatwiej o Mistrzostwo Świata niż na piłkarskim boisku. Offenbach i Nick Waterhouse za chwilę w Radiu Alex. Będzie catchy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do środy! Lody familijne Marletto 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
6: Niesamowitą panoramę Tatr, tak!
5: I wyjdziemy tak wysoko!
6: Tak, kochanie, pod same chmury.
5: I zobaczymy pod stopami las?
6: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
5: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
6: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
5: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
6: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Trybunie Tutki w Radiu Alex. Teraz nowy targ i wystawa portretów polskiej sceny hip-hopowej. Ciekawa sprawa, można tę wystawę oglądać od dzisiaj, ale wernisaż zaplanowano dopiero na piątek. To w Galerii Sztuki BWA Jatki w Nowym Targu. Autorką jest Aleksandra Hałat-Freska, a wystawa nazywa się Ludzie Koty. Wystawa portretów polskiej sceny hip-hopowej. Wernisaż w piątek o 18:00. Polecamy, wstęp jest wolny, a samą wystawę będzie można tam oglądać do 24 czerwca.

0: słodkiego, miłego życia zespół Kombi na antenie Radia Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Teraz przeniesiemy się już w okolice września, nawet do samego września się przeniesiemy, dlatego że we wrześniu przyjedzie do Polski A$AP Rocky. Niektórzy marzą, żeby wpadł z partnerką, czyli z Rihanną. Koncert 13 września w łódzkiej Atlas Arenie szybko się wyprzedał, więc dorzucono drugi występ dzień później w tym samym miejscu. Dzisiaj ruszyło kilka przedsprzedaży, a ta właściwa ma nastąpić w piątek, w długi weekend, ale fani pewnie nie przegapią i nawet przy grillu wyklikają coś dla siebie. Powodzenia w takim razie. Aleksja, ulalala, za chwilę w Radiu Alex. Będzie też zespół Bonnie M.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Velvet w Radio Alex w programie Po godzinach tuż przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 sprawdzimy, jakie informacje mają dla nas naukowcy w sprawie kawy. To chyba najbardziej przebadane ziarno w historii. Będzie też muzyczna ekipa, która wcześniej przyjechała do Polski, żeby trochę pozwiedzać. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.
0: Jest już 20, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
5: Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Konfederacji o poparcie Michała Drewnickiego w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. O tej kandydaturze poinformował kilkadziesiąt minut temu rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu władz partii w Warszawie. Na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba PiS, jest nasz reporter Michał Radkowski.
6: Jestem, potwierdzam.
5: Jak Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać Konfederację do poparcia swojego kandydata?
6: Rafał Bochenek mówił, że konieczna jest jedność w szeroko rozumianym obozie patriotycznym. Z jego wypowiedzi wynikało, że zalicza do niego także Konfederację, choć ta, przypomnę, już zgłosiła swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak. Natomiast rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
7: Biorąc pod uwagę dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów krakowian, to, że angażował się na przestrzeni właściwie wielu, wielu lat w życie Krakowa, w jego mieszkańców, w sprawy Krakowa, problemy krakowian, no to pokazuje, że jednak jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskim sprawach, nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest krakowianinem przede wszystkim.
6: Rafał Bochenek podkreślił, że traktuje zaproszenie do poparcia ich kandydata jako ofertę dla Konfederacji.
5: Kilkanaście miesięcy może potrwać wprowadzenie do powszechnego użytku nowego, innowacyjnego leczenia raka trzustki. Tak przewidują specjaliści. Chodzi o terapię określaną jako przełom. Została zaprezentowana jako najważniejsza nowość w Chicago na kończącym się dzisiaj Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Komentarze polskich lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed kliniką onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Michale, dlaczego pacjenci muszą jeszcze czekać?
8: Niezbędna jest formalna rejestracja tego leku. Co prawda amerykańska agencja już potwierdziła, że procedury ruszyły. Z perspektywy polskich pacjentów kluczowa jest zgoda Europejskiej Agencji Leków. Nadzieje są bardzo duże, bo ta terapia ma to, czego nie mają dotychczasowe. To potwierdza tu szef kliniki onkologii, profesor Rafał Stec.
9: Lek jakby taki ukierunkowany molekularnie na pewne zaburzenia, które występują w raku trzustki. Trochę tak jak klucz do zamka.
8: Rocznie w Polsce rak trzustki wykrywany jest u ponad 3000 osób. Najważniejszy efekt, jaki według dotychczasowych badań ma dać nowy lek, to wydłużenie życia pacjentów, którzy chorują.
0: Sporo pogodnego nieba tej nocy nad naszym regionem, nad Podbeskidziem, nad Podhalem nie będzie padać. Na termometrach w Zakopanem i w Nowym Targu po 9 stopni, w Bielsku Białej 12. Jutro spodziewajmy się deszczu, spodziewajmy się też gwałtownych burz. Na termometrach w Zakopanem jutro 18 stopni, w Nowym Targu 21, w Bielsku Białej 22 stopnie. W czwartek trochę chłodniej, ale trochę więcej słońca ma się pojawić, choć też na Podhalu może popadać. Na Podbeskidziu w czwartek padać nie powinno. 2 czerwca to jest wtorek, a jutro już piątek. Przynajmniej dla tych, którzy będą zaczynać długi weekend. A my zaczynamy kolejną część programu Po godzinach w Radiu Alex. Hit Hunter na początek. Revolution in Paradise. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To 3 minuty po 20.

0: Zespół Bakara w programie Po godzinach w Radiu Alex, a teraz ekipa Limp Bizkit, która koncertowo zaprezentuje się u nas już jutro w Krakowie, ale w Polsce są od kilku dni i postanowili trochę pozwiedzać, nieco poeksplorować stolicę Małopolski. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyt w krakowskich knajpkach. Swoimi przeżyciami w Polsce chwalą się w swoich mediach społecznościowych. Bardzo nam miło, może za jakiś czas okaże się, że gwiazdy muzyki będą do nas przyjeżdżać nie tylko na koncerty, ale i na urlop. Kto wie, w tej sprawie też się polecamy. Za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będą Katrina and the Waves, a później Topki i Roni Ferrari.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Ina w Radio Alex, a wcześniej grało i śpiewało nam męskie granie orkiestra w Radio Alex, a teraz naukowcy wyśpiewają nam, co nowego wiedzą o kawie. Okazuje się, że dziennie wypija się na świecie 2 miliardy 250 milionów filiżanek tego cudownego napoju. I bardzo dobrze, bo okazuje się, że wyższy poziom kofeiny we krwi może być powiązany z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie, niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. W tej sprawie przebadano prawie 10 tysięcy osób. Ja wiem, że jest późna pora, ale może by tak jeszcze jedną, małą czarną spożyć? Dla zdrowia oczywiście. Smacznego, no to do kawy za chwilę od nas grupa Bajeranty.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: M&H Band w programie Po godzinach w Radiu Alex. Za chwilę 21. pora wiadomości i prognozy pogody, a po 21. magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie ten wtorek w regionie. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21 w ten wtorkowy wieczór. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Marlena Chudzio.
6: Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, na co zostaną wydane te pieniądze?
7: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
6: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją dziennikarz Tomasz Skory. Co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
8: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
9: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
8: A kiedy to nastąpi?
9: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
8: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
6: Wiele zmian w składzie zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w jutrzejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana natomiast będzie w bramce.
10: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
6: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym jutro o 20:45.
0: Taka trochę zmienna i niepewna pogoda jutro i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na Podhalu to po południu oraz wieczorem, na Podbeskidziu trochę wcześniej. Jeśli jutro wybieracie się w góry, to weźcie to pod uwagę, że te burze mogą się pojawiać. Na termometrach jutro w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 21, w Bielsku Białej 22 stopnie. W czwartek na Podhalu może delikatnie popadać, a na Podbeskidziu padać nie będzie i będzie trochę chłodniej, tak z 2-3 stopnie mniej. Drugi czerwca, czyli drugi dzień tego miesiąca, drugi dzień też tego tygodnia. Czas na magazyn dziennikarzy Radia Alex. Czas podsumować najważniejsze tematy, którymi dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. I czas też na muzykę Gypsy Kings na początek, ich Bailame. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. To są 3 minuty po 21.

0: Uwaga mieszkańcy Skawy, policja poinformowała o pojawieniu się niedźwiedzia na terenie miejscowości. Zwierzę było widziane w sobotę pomiędzy godziną 17 a 18. Jak przekazują służby, niedźwiedź oddalił się już z rejonu zabudowań i obecnie nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Sytuacja jest jednak monitorowana przez policję, odpowiednie służby oraz koła łowieckie. Funkcjonariusze przypominają, aby w przypadku ponownego spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani dokarmiać. Należy zachować bezpieczny dystans, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie oraz unikać pozostawiania odpadów mogących przyciągać dzikie zwierzęta. Każdy przypadek zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Starszy dzielnicowy z posterunku policji w Krościenku nad Dunajcem podczas urlopu pomógł zatrzymać sprawcę kradzieży w Krakowie. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego. Funkcjonariusz zauważył pościg za mężczyzną uciekającym ze sklepu. Sytuacja była bardzo groźna. Uciekinier, chcąc się pozbyć balastu, z impetem rozbijał na chodniku skradzione szklane butelki. Pracownicy sklepu próbowali ująć szarpiącego się mężczyznę, jednak ten stawiał silny opór. Dzielnicowy błyskawicznie wkroczył do akcji, pomógł obezwładnić agresora i skutecznie przejął kontrolę nad sytuacją. Mężczyzna prosto z rąk policjanta z Krościenka trafił w ręce krakowskich mundurowych.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Czerwiec w Małopolsce upłynie pod znakiem tańszych podróży, zapewnia samorząd województwa małopolskiego i po tej prowadzonej z okazji Dnia Dziecka uruchamia kolejną akcję. W jej ramach rodziny zapłacą mniej podczas najbliższego długiego weekendu.
1: Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób. W skład takiej ekipy może wchodzić maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko do 16 roku życia. Jeżeli dzieci są rodzeństwem, to ich liczba może być większa. Bilety można kupić w kasach przez specjalny system, aplikacje, internetowe kanały sprzedaży i u obsługi pociągów. Dotyczy to podróżowania składami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, Polregio czy Koleje Śląskie, ale także autobusami małopolskich linii dowozowych. Ta promocja ma zachęcić mieszkańców do rodzinnych wyjazdów bez konieczności korzystania z samochodu. To na pewno zaoszczędzi kierowcom nerwów, bo chociażby tu u nas każdy taki długi weekend oznacza korki, które potrafią wydłużyć podróż o kilka godzin. Mamy też we wszystkich miastach i gminach bardzo dobrze zorganizowany transport publiczny, więc może warto dać się skusić i zamienić chociażby Zakopiankę na tory kolejowe.
0: Mówiła Joanna Chmiel.

0: roku mija 100 lat od śmierci Bartusia Obrochty, przewodnika tatrzańskiego, gawędziarza, ale przede wszystkim muzyka, który inspirował największych polskich kompozytorów swoich czasów. W czwartek odbędzie się wyjątkowy koncert, w którym udział wezmą m.in. członkowie rodziny muzykanta.
1: W czwartek o godzinie 17 w auli Zakopiańskiego Centrum Edukacji wystąpi reaktywowany po latach zespół imienia Bartusia Obrochty. Do tego występu jego członkowie przygotowywali się już od listopada zeszłego roku. W pierwszej części koncertu zobaczymy zespół w dawnym składzie, który zaprezentuje program Bartuś Obrochta, gazda, skrzypek, przewodnik. W drugiej części koncertu zespół Bartusie wystąpi w nowym składzie.
0: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Na całe wydarzenie wstęp jest bezpłatny.

0: trwają Dni Zakopanego. Prawie każdego czerwcowego dnia odbywają się ciekawe wydarzenia. W sobotę wystąpi Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. Odbędzie się również wernisaż prac Stanisława Cukra, artysty o europejskim formacie.
1: Orkiestra Klimatyczna, nasza tatrzańska, ta koncept pod tytułem Hej tam spod Tater. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bo to jest zawsze bardzo piękne wydarzenie. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to koncert bardzo zakopiański. O 15:00 msza święta w rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym Księżówka, a zaraz po niej o godzinie 17:00 kolejny znakomity zakopiańczyk Stanisław Cukier i jego wystawa w Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór. Wernisaż o godzinie 17:00.
0: Na wydarzenia zapraszała Joanna Staszak, naczelniczka Wydziału Kultury w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex we wtorek. Zapraszam. W cichym Miętostwie rusza budowa nowej drogi, która połączy rejon cmentarza z drogą powiatową. Inwestycja ma znacząco poprawić komunikację oraz bezpieczeństwo mieszkańców tej części gminy. Kluczowe dla rozpoczęcia przedsięwzięcia było zaangażowanie mieszkańców, którzy zgodzili się na przejęcie gruntów niezbędnych do budowy nowej trasy. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się droga o niskim standardzie. Jak podkreśla Marcin Ratułowski, burmistrz gminy Czarny Dunajec, po intensywnych opadach teren często staje się trudny do przejechania z powodu błota i podmokłego gruntu. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają w pełni funkcjonalny i bezpieczny dojazd. Inwestycja zostanie wykonana kompleksowo. Jej wartość wynosi 1 770 000 zł, z czego większą pokryje dofinansowanie.

0: Przedstawiciele samorządu złożyli gratulacje pani wójt, podziękowali też dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wkład w rozwój czorsztyńskiej gminy.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Zakopanem zakończył się drugi etap budowy węzła gospodarki biogazowo-osadowej przy oczyszczalni ścieków Łęgi. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Polski Ład kosztowała ponad 28 milionów złotych. W ostatnich 2 latach powstała nowoczesna infrastruktura do przetwarzania osadów ściekowych i produkcji energii elektrycznej. Jak podkreślają władze miasta, nowe rozwiązania zwiększą efektywność oczyszczalni, ograniczą uciążliwe zapachy i poprawią bezpieczeństwo środowiskowe. To jednak nie koniec inwestycji. Zakopane i spółka Sewik przygotowują już 3. etap przedsięwzięcia, na które pozyskano ponad 119 milionów złotych dofinansowania. Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu otrzyma znaczące wsparcie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Nowy Targ przeznaczy na ten cel 325 tysięcy złotych, co pozwoli jednostce na modernizację wyposażenia oraz zwiększenie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Nowy pojazd ma wzmocnić możliwości operacyjne strażaków ochotników, którzy na co dzień uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych, ale również w interwencjach związanych z wypadkami drogowymi, podtopieniami czy skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w powiecie nowotarskim. Od wtorku 9 czerwca do 27 listopada całkowicie zamknięty będzie most w Maruszynie w ciągu drogi powiatowej Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez przeprawę, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Zwracajcie uwagę na znaki i uwzględnijcie zmiany przy planowaniu podróży.
1: To są wiadomości z Podhala.
2: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowuje miniony tydzień. Toprowcy udzielili pomocy wielokrotnie, a wachlarz ich interwencji od 25 maja do 1 czerwca był spory. O odnalezieniu ciała zaginionego 16 maja młodego turysty już w Radiu Alex informowaliśmy. Teraz o innych akcjach. Joanna Chmiel.
0: Pozostałe zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Wymieńmy tu m.in. dwójkę z Holandii, która wieczorem zsunęła się kilkadziesiąt metrów w kierunku zmarzłego stawu po płacie śniegu i nie posiadając sprzętu zimowego nie mogła kontynuować wycieczki. Skończyło się na strachu, ale ratownicy wrócili do bazy dopiero o 5 nad ranem. Śnieg i zabłądzenie były powodem prośby o pomoc podchodzącego na zawrot. Toprowiec dotarł do turysty i asekurując goliną bezpiecznie sprowadził nad zmarzły staw. Śnieżną przygodę w rejonie zawrotu przeżyły też 3 turystki. Kobiety utknęły na eksponowanej części szlaku, gdzie z powodu grubej warstwy śniegu nie mogły przytrzymać się łańcuchów. Ratownicy po dotarciu zaopatrzyli je w kaski i uprzęże i za pomocą lin opuścili przez najstromsze miejsce. Dalej z asekuracją sprowadzili do murowańca. Do centrali w minionym tygodniu wpłynęło też zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o turyście, który nie wrócił z wycieczki na Orlą Perć. Od dłuższego czasu nie było z nim kontaktu telefonicznego. Ratownicy wystartowali śmigłowcem na poszukiwania, jednak podczas lotu nie natrafili na zaginionego. Wkrótce po lądowaniu w bazie dotarła do nich informacja, że turysta bezpiecznie zakończył wycieczkę.
2: Wszelkie szczegóły tych i pozostałych akcji TOPR znajdziecie na radioalex.com.pl. Gmina Nowy Targ podpisała umowę na remont drogi gminnej w Morawczynie. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Planowany remont ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a także zwiększyć komfort codziennego poruszania się mieszkańców i kierowców korzystających z tej trasy. O terminach ewentualnych utrudnień w ruchu będziemy Was informować na bieżąco.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Bezpieczeństwo zawodników i kibiców powinno być wartością nadrzędną, podkreślają przedstawiciele klubu sportowego Zakopane, którzy wystosowali apel do lokalnego środowiska sportowego po wydarzeniach, do jakich doszło podczas jednego z ostatnich meczów ligowych. W opublikowanym stanowisku działacze zwracają uwagę na narastający problem agresji, gróźb oraz mowy nienawiści pojawiających się zarówno na trybunach, jak i w internecie. Ich zdaniem nie można przechodzić obojętnie wobec zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników oraz kibiców. Klub apeluje przede wszystkim o wprowadzenie zasady zerowej tolerancji dla agresji, zdecydowane reagowanie organizatorów zawodów na niewłaściwe zachowania oraz stanowcze przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i zastraszaniu sportowców. W oświadczeniu podkreślono również, że lokalne stadiony powinny pozostać miejscem przyjaznym rodzinom. Na mecze regularnie przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, a młodzi zawodnicy często uczestniczą w wydarzeniach sportowych.

0: sportowych jako członkowie klubów Akademii. Zdaniem działaczy nie ma miejsca na wulgaryzmy, groźby czy nawoływanie do przemocy w obecności najmłodszych. Tatrzańska policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków. Mimo licznych apeli, przestępcy wciąż skutecznie wyłudzają pieniądze. Ofiarą jednego z nich padła 80-letnia kobieta. Fałszywy pracownik banku przekonał ją, że środki na koncie są zagrożone. Seniorka wypłaciła oszczędności i wpłaciła 5,5 tysiąca złotych na wskazany numer BLIK. Do podobnego zdarzenia doszło dzień później. Oszuści skontaktowali się z 36-letnią kobietą i nakłonili ją do przekazania dwóch kodów BLIK pod pretekstem zakupu kryptowalut. W ten sposób straciła blisko 10 tysięcy złotych. W przypadku takich telefonów najlepiej natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem. W Zakopanem odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której przyznano nagrodę burmistrza i podjęto uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Zakopanego. Sesja po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się w plenerze na Placu Niepodległości. Uroczystą oprawę zapewniła wojskowa asysta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich imienia Mieczysława Boruty z Piechowicza.
1: Nagrody burmistrza otrzymali Andrzej Gąsienica-Makowski, poseł na Sejm i wieloletni starosta tatrzański, społecznik, regionalista i poeta. Dzięki jego działaniom udało się zachować i rozwinąć wiele elementów dziedzictwa kulturowego Podhala. Jerzy Jędrysiak, wybitny artysta plastyk, ambasador współczesnej grafiki, który swoją sztuką promował Zakopane na całym świecie, i Józef Łuszczek, pierwszy i jedyny jak do tej pory Polak, który zdobył tytuł mistrza świata w biegach narciarskich. W imieniu nagrodzonych wystąpił Andrzej Gąsienica-Makowski.
2: Służyć ziemią wór to jest godność, a Zakopanemu to podwójną. Trzeba się trochę narobić, trzeba się trochę nagudzić i trzeba trochę po plecach dostać. Takie jest życie, jak chcesz służyć. Każdy z nas służył swoim, ale robiliśmy to z radością, z miłością, bo szanowaliśmy i tą ziemię, i tych ludzi. Grafiką, sportem i działalnością społeczną, kulturalną i też, że tak powiem, trudną polityczną. Ale to miasto jest kochane, to miasto jest lubione i o to miasto dbamy wszyscy.
0: Tytuł honorowego obywatela Zakopanego przyznano generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi, bohaterowi obu wojen światowych, który w 1964 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Na sesji była obecna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Dobre wiadomości dla sportowców i młodych piłkarzy z Ludźmierza. LKS Wiatr Ludźmierz otrzymał promesę na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, które znacząco poprawi warunki do treningów i rozgrywek. Nowa inwestycja ma służyć zarówno zawodnikom klubu, jak i dzieciom oraz młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych. Boisko pozwoli na prowadzenie treningów przez większą część roku, niezależnie od pogody.
3: Słuchacie Radia

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22. Mateusz Bożek ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
3: Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym potężnym atakiem Rosji na Ukrainę. Może do niego dojść tej nocy. Poprzedniej Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i 650 dronów. W ciągu dnia było ich około 100. Zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Rosyjscy agresorzy zniszczyli budynki mieszkalne w Dnieprze i Kijowie. Dym był wszędzie. Przepłynęliśmy z córką i próbowaliśmy ją osłonić, ale kamień lub gruz z budynku uderzył ją i rozdał jej kurtkę. Mówi teraz, że bolują plecy. Wszystko było zasnute dymem. Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. Jakaś apokalipsa, mówiła mieszkanka bloku w Kijowie. Kolacja korespondentów Białego Domu będzie powtórzona. Kwietniowa impreza została przerwana po udaremnionej próbie zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. O szczegółach prosto z Waszyngtonu. Korespondent Paweł Żuchowski.
4: Taką informację przekazała przed chwilą szefowa stowarzyszenia. Kolacja korespondentów Białego Domu od ponad wieku stanowi święto wolnej prasy oraz podkreśla kluczową rolę dziennikarstwa w naszej demokracji. Gdy tegoroczne wydarzenie zostało przerwane przez strzały z broni palnej, jeszcze wyraźniej uwidoczniło to misję stowarzyszenia polegającą na obronie wolności gwarantowanych przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Nie pozwolimy, by akt przemocy miał ostatnie słowo, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 250. rocznicę Ameryki, napisała Wieja Young, szefowa stowarzyszenia i dziennikarka CBS News. Kolacja odbędzie się 24 lipca. Jak wszyscy pokazaliście, odwaga i wspólnota mogą i powinny zwyciężać ponad podziałami i trudnościami, napisała szefowa stowarzyszenia.
3: A ja jeszcze przypomnę, 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą. Został oskarżony m.in. o próbę zabójstwa prezydenta i napaść na funkcjonariusza federalnego. Mężczyźnie grozi dożywocie. To koniec łatwego kasowania punktów karnych. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących takie punkty. Nie będzie ich można usunąć za najcięższe przewinienia, czyli na przykład za rażące przekroczenie prędkości oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Co na to kierowcy?
5: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów. Ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
2: Fani deszczu, fani burz jutro będą zadowoleni i na Podhalu, i na Podbeskidziu, a to dlatego, że w zasadzie przez cały dzień, a szczególnie po południu oraz wieczorem, tych burz powinniśmy się spodziewać. Słońce też będzie się pojawiać. Na termometrach jutro w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 21 stopni, w Bielsku Białej 22 stopnie, a dzisiaj w nocy też całkiem ciepło. W Zakopanem i w Nowym Targu 9 stopni, w Bielsku 12. Wtorkowy magazyn dziennikarzy Radia Alex właśnie się kończy. Przypominam, że więcej tematów z naszego regionu znajdziecie w portalu radioalex.com.pl. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Życzę dobrej nocy, do usłyszenia, bye bye.
1: Radio

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Aleks.